do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników.
1: Po reklamie.
3: Dziś czwartek to 9 dzień lipca. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
4: Wieczorem Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię ataków na Iran. W związku z decyzjami prezydenta Donalda Trumpa o kolejnych atakach wczoraj mocno zdrożała ropa naftowa. Jak to wpływa na ceny paliw w Polsce? Program CPN może być ponownie uruchomiony. Na razie nie ma takiej potrzeby, tak mówił Miłosz Motyka, minister energii. O szczegółach Tomasz Terlikowski.
5: Minister zapewniał, że sytuacja jest kontrolowana, a dalszych wzrostów cen nie powinno już być. Jeśli wciąż paliwa są drogie, to dlatego, że sytuacja na rynku jest nadal niestabilna.
6: Federacja Rosyjska ma po uderzeniach w rafinerię problemy z gotowymi paliwami, produktami naftowymi. W ten sposób musi je importować z innych części świata. Wobec tego jest tego surowca po prostu mniej na rynku.
5: Istotnym problemem jest także uzupełnianie rezerw paliwowych przez poszczególne państwa, ale to powinno się skończyć w najbliższym czasie.
6: Ta odbudowa powierzchni związanych z magazynami, ale też odbudowa zdolności rafinacyjnych na Bliskim Wschodzie potrwa. W ciągu najbliższych tygodni eksperci wskazują, że możliwe są spadki.
5: Ale rozumiem, że jeśli dojdzie do eskalacji, rząd będzie rozważał powrót do CPN-u.
6: Tak jak deklarowaliśmy od samego początku.
5: Jednym słowem, jeśli wojna rozgorzeje na nowo, a to wciąż jest możliwe, to rząd wróci do programu.
6: Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi.
5: Deklarował minister energetyki Miłosz Motyka.
4: Dziś przed południem minister zdrowia spotka się z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Tematem rozmów ma być zaprezentowany wczoraj przez rząd pakiet reform w ochronie zdrowia. Zakłada on m.in. wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę. Lekarze mają zostać też zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Praca w innych miejscach będzie wymagała zgody podstawowego pracodawcy. Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Tak zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że stopa referencyjna, od której zależy m.in. wysokość rat kredytów, nadal będzie wynosić 3,75.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Oj, rześki poranek, rześki, najbardziej rześki dzisiaj w Polsce to w Zakopanem, 8,5 stopnia ledwie, ale za to bardzo ciepły w Kołobrzegu, 17,1 stopnia. Proszę, proszę. Co czeka nas w ciągu dnia? No będzie cieplej oczywiście. Nie wszędzie temperatura przekroczy 20, ale no umówmy się, że to będzie granica, której trzymać się będziemy. Czeka nas zmienne zachmurzenie, także przelotne opady deszczu. Uwaga, znów pojawić ma się dość silny i porwisty wiatr. Ostrzegają przed nim synoptycy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze, jak pogoda, większa swoboda. A pogoda jaka jest, każdy widzi i słyszeliście przed chwilą, co nas czeka. Upały mają podobno wrócić, a ja gorąco polecam nasze poranne spotkanie. Marek Moc, zapraszam.
0: Radio Jura.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. A dziś czwartek, czwarteczek, czwartunio. Przypomnę, do weekendu coraz bliżej. Słońce wstało już, choć nie wszędzie to widać. Zrobiło to 26 minut po godzinie czwartej. 4 minuty przed 21 będzie nam znikać za horyzontem, a dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 17 minut. Czy dzień będzie miły? Na pewno dla dzisiejszych solenizantów. Na liście Weronika, Sylwia, Zenon, także Aleksander, Adrian, Joanna, Jan, Antoni, Adrianna, Mikołaj, Łucja, Róża, Kornel, Zenona, Augustyn, Korneliusz, Cyryl, Anatola, Anatolia, Florianna, Adolfina, Hadrian i Korneli. Wszystkiego dobrego. O, piękna lista dzisiaj ciekawych imion. A jeśli chodzi o nietypowe święta, dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą. Niektórzy się zastanawiają, swoją drogą, po co zmieniać coś, co działa. No, a może to będzie moment, że coś was zainspiruje. Pamiętajcie jednak, żeby wyjść nieco wcześniej, jeśli chcecie do pracy iść inną drogą.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do

0: 1000 centymetrów sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przy Wyszów 15 koło Radomska.
1: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.

0: Arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Kaufland.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. O reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
7: Rześki poranek w Częstochowie, mieliśmy 12 stopni, kilka kresek przybędzie, ale czy zobaczymy stopni 20? Według zapowiedzi maksymalna wartość to dzisiaj 19 stopni. Pochmurno, trochę przejaśnień, ale także deszcz o poranku może nam mocno podokuczać, potem też będą się pojawiały słabe opady deszczu. Zmienna aura czeka nas również w piątek, no niestety weekend nie zapowiada się, przynajmniej na razie zbyt miło.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na to, co ciekawego działo się na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej minionej doby.
1: Nic, bo to był dzień przerwy, jedyny zresztą. Dzisiaj wszystko wraca do normy, czyli do gry wrócą zespoły Francja-Monako, a jutro Hiszpania spotka się z Belgią. Norwedzy na razie odpoczywają, pomimo tego, że musieli zmienić hotel, bo tam, gdzie mieszkali, straszny hałas podobno był, jakaś budowa, jakaś ruchliwa ulica, ale teraz są szczęśliwi. Hotel miły, choć droższy, no i trzeba było dopłacić. No ale wiecie, to są Mistrzostwa Świata.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Świeżo tutaj jest.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy Twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Morze pokazało swoją siłę. Polskie Morze Bałtyckie. Oj, podobno wichury i huragany narobiły bałaganu na polskich plażach. Ale mam nadzieję, że szybko wszystko wróci do normy. Jaką pogodę szykuje nam dzisiaj los? Sprawdzimy po wiadomościach. Te już za moment. O 7:00 zapraszam.
1: Od poniedziałku zamknięty na miesiąc przejazd kolejowy na Częstochowskiej w Lublińcu w wiadomościach Radia Jura. O 7:00 od tej informacji zaczniemy. Będzie także dzikie wysypisko w Poraju. W porannych wiadomościach także ustalenia po dwudniowym szczycie NATO w Ankarze. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
5: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
6: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
5: O!
6: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
5: www.furnipol.pl.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie

0: Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
2: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
1: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
3: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
1: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
3: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
1: Wakacyjny rabat na start.
3: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
1: Zadzwoń 500 503 711.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: Czwartek, 9 dzień lipca, już 7. Zapraszamy Was na kolejne wiadomości.
14: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek zamknięcie przejazdu kolejowego w Lublińcu przy ulicy Częstochowskiej. Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę, robót przejazd będzie zamknięty od najbliższego poniedziałku przez miesiąc. W tym czasie trzeba będzie korzystać z dróg alternatywnych. Remontowane miejsce najłatwiej objechać przez Powstańców Śląskich bądź drogę krajową numer 46.
15: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
14: Dzikie wysypisko pod lupą służb na ogrodzonym terenie przy ulicy Słonecznej w gminie Poraj odkryto składowisko tekstyliów i odzieży. Mieszkańcy podejrzewają, że na terenie jednego z przedsiębiorstw mogły być gromadzone też inne, nielegalne odpady.
16: Policja z Myszkowa sprawdza ewentualne zagrożenie dla środowiska. Jak potwierdziła nam oficer, prasowa młodsza aspirant Klaudia Maladyn, na miejscu przeprowadzono już oględziny, zabezpieczono dokumentację i weryfikowane są transporty, które trafiały na tę działkę. O sytuacji powiadomiono też władze gminy oraz wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Sam teren jest obecnie zabezpieczany. O interwencji służb informują też nasi słuchacze, którzy wcześniej już skarżyli się na uciążliwy fetor w rejonie składowiska. Czekamy na dalsze ustalenia inspektorów z Katowic.
14: To był Mariusz Osyra. Dziękuję za te informacje.
15: Radio Jura poleca.
14: Poszukajmy wspólnie nowych talentów, bo młoda sztuka przejmuje część powierzchni wystawowej w Miejskiej Galerii Sztuki. MGS oraz Uniwersytet Jana Długosza zapraszają na wyjątkowy pokaz. Trwa przegląd najlepszych prac dyplomowych absolwentów Wydziału Sztuki Częstochowskiego Uniwersytetu. To pierwsza tak duża i oficjalna okazja, by poznać wchodzące na rynek pokolenie twórców i zobaczyć, co inspiruje artystów stojących na progu zawodowej drogi. Oficjalny wernisaż dziś o 18:00. Radio Jura jako partner galerii zachęca do zwiedzania. W weekend natomiast niezwykła wyprawa turystyczna na terenie gminy Olsztyn. Dzięki Fundacji Szerpowie Nadziei osoby z niepełnosprawnościami poczują się jak prawdziwi grotołazi.
17: Wnoszą ich tam, wwożą jakimiś specjalnymi wózkami.
14: I ten temat w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe informacje. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
18: Dymisji nie ma, jest plan na reformę ochrony zdrowia. Zaprezentowała go wczoraj minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
19: A jakie są jego założenia? O tym Kacper Wróblewski.
20: To między innymi maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy. Medycy mają zarabiać nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Oprócz tego lekarz ma być zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu, a jeżeli będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Jeśli chodzi o propozycje, które odczujemy my, pacjenci, to jest tego niewiele, przyspieszenie programu e-rejestracja i wprowadzenie e-kolejki.
7: Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe.
20: Mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda. To dopiero propozycje. Ustawy najpierw muszą trafić na posiedzenie rządu, a potem do Sejmu.
19: Europa i Kanada przejmują większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Rosja jest głównym zagrożeniem dla Zachodu, a Ukraina otrzyma pomoc militarną i finansową.
18: To główne ustalenia po dwudniowym szczycie NATO w Ankarze.
19: To przenieśmy się do tureckiej stolicy. Jest tam Michał Radkowski.
18: Michale, co zapisano w deklaracji końcowej?
21: To 6 punktów. Po pierwsze przypomnienie, że wciąż obowiązuje artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego. Jeśli jedno z państw już zostanie zaatakowane, inne przejdą z pomocą. Po drugie, nie ma zgody, by Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej. Po trzecie, Europa i Kanada zobowiązują się bardziej zadbać o własne bezpieczeństwo. Po czwarte wreszcie, Rosję uznano za długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności państw sojuszu. Po piąte, Ukraina w tym roku dostanie co najmniej 70 miliardów euro pomocy. A ostatni punkt dotyczy rozwoju przemysłu obronnego. Ma na to pójść przynajmniej 50 miliardów dolarów.
22: Wyjeżdżamy z Ankary po szczycie NATO, przekonani, że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony.
21: Podsumował ten szczyt prezydent Karol Nawrocki.
22: Sojusz jest silny, jest zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których Sojusz Północnoatlantycki powstał.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
13: Na razie ciepło nie będzie. W Częstochowie dzisiaj maksymalnie 19 stopni, 21 jutro, w sobotę 22, w niedzielę 17. No i dopiero na początku przyszłego tygodnia ma robić się cieplej. Choć bardzo kapryśną aurę mieć będziemy. Zmienne zachmurzenie, przelotne opady deszczu. Jutro też niewykluczone, że zagrzmi. Trochę więcej słońca w sobotę, ale w niedzielę znów więcej chmur. W każdym dniu możliwe są słabe, przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
13: To już 9 dzień lipca, dziś czwartek, czwarteczek, czwartuniu, do weekendu coraz bliżej. To informacja dla tych, którzy nie są na wakacjach, bądź też urlopie, dla ludu pracującego. Za chwilę wracamy do dobrego grania.
15: Radio Jura.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato, ale też oczywiście o tej porze nie zapominamy o dobrej radzie na dobry dzień. Czas na horoskop. Na początek baran. To jeden z tych dni, kiedy odwaga i zdecydowanie mogą otworzyć przed tobą nowe możliwości. Jeśli od dawna zastanawiasz się nad zmianą lub nowym wyzwaniem, właśnie teraz warto zrobić pierwszy krok. Lew. Dobra energia będzie ci towarzyszyć od samego rana i udzieli się również osobom z twojego otoczenia. Ktoś może poprosić cię o wsparcie lub radę, a twoje słowa okażą się wyjątkowo cenne. I jeszcze ryby. Nie wszystko musi być zaplanowane, aby zakończyło się sukcesem. Czasem najlepsze rzeczy dzieją się zupełnie spontanicznie. Dzień zakończy się miłym akcentem, który pozwoli ci spojrzeć na wiele spraw z większym optymizmem. Dobrego dnia.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Słońce jakby mniej, a miłośnicy opalania czasami korzystają z form sztucznego słońca. Ale pamiętajcie, zaledwie jedna pojedyncza wizyta na solarium podbija ryzyko zachorowania na czerniaka o 20%. A jeśli zaczniecie tam regularnie smażyć się przed 35 rokiem życia, ryzyko rozwinięcia się tego nowotworu urasta do kosmicznych 75%. Dbajcie o siebie, kremy z filtrem, nawet w pochmurne dni, bo przecież promienie UV tak czy inaczej docierają do ziemi.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa. Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
11: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
12: A co, krem, zazdrosny jesteś?
11: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
12: Serio? Nie lejesz wody?
11: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
12: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
11: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
12: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
11: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Sprawdzamy pogodę na czwartek. Dla Częstochowy mieszkańcy zobaczą tu dziś na termometrach maksymalnie 20 stopni. Czeka nas zachmurzenie i przelotne opady deszczu o godzinie 8:10 i 11:00. Ciśnienie ma być w normie, a wiatr słaby i umiarkowany. Taka sama pogoda będzie w Myszkowie i Poraju. W nocy maksymalnie 14 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. No, takie sytuacje zdarzają się w wakacje i pojawiają się również takie informacje. Rzecz działa się na Pomorzu. Pewien Szkot wynajął nocleg w Gdańsku. Tam uczestniczył w spotkaniu, no nie ukrywajmy, z sporą ilością alkoholu. Jak się okazuje, obudził się w lesie, 30 kilometrów dalej. Poprosił o pomoc lokalsów, no i ta nadeszła. Policja przyjechała po 2 godzinach, a pan zdecydował się, że jednak sam wróci. 30 kilometrów od miejsca imprezy, sam w lesie. No, wiemy, że Szkoci to twardy naród, ale jednak z naszymi rodakami raczej nie powinni biesiadować.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
5: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509. Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z 3 trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowa Krzysztof Smela.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Juhu! Jedziemy do Santago!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Za chwilę u nas wiadomości, a u nas taka historyczna ciekawostka. 9 dnia lipca w 1877 roku. 877 rozpoczął się pierwszy turniej tenisowy na kortach Wimbledonu. A tegoroczny Wimbledon powoli zmierza do wielkiego zakończenia.
1: MZD przygotowuje kolejne etapy robót na drogach w wiadomościach Radia Jura o 8:00. Więcej informacji na ten temat. Będzie także wyprawa osób niepełnosprawnych do jurajskich jaskiń. Pomogą im w tym szerpowie nadziei. W tych wiadomościach także komentarze po zapowiedziach reformy w ochronie zdrowia. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
5: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
6: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
7: Szukasz fachowej pomocy przy wyborze materaca? Te internetowe opinie o studiu Snuczak mówią same za siebie. Daniel.
8: Bardzo dobry kontakt z klientem. Profesjonalne podejście.
7: Ewa.
9: Poświęcono mi prawie godzinę na wybranie odpowiedniego łóżka i materaca. W tym miejscu jest czas na doradztwo, a nie masowe podejście do klienta.
7: Piotr.
10: Ogromna wiedza w temacie materacy i łóżek. Zakup łóżka był przyjemnością.
7: Studio Snuczak. Materace, łóżka, meble na wymiar. Częstochowa Krótka 26 w bramie.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających. Po reklamie.
0: Czwartek, 9 dzień lipca. To w kalendarzach. Na zegarach godzina 8:00. Pora na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Kolejne remonty na częstochowskich drogach zapowiada Miejski Zarząd Dróg. Sezon budowlany na ulicach Częstochowy wchodzi w kolejną fazę. Trwa realizacja już rozpoczętych zadań, a w przygotowaniu kolejne. W następnych dniach i tygodniach rozpoczną się prace związane z remontami ulic Olsztyńskiej, Srebrnej, Mstowskiej, Malowniczej, Busolowej, Kołakowskiego i Ikara. Na Piastowskiej i Narcyzowej powstanie natomiast nowy chodnik. Prace w tych miejscach mają zakończyć się jeszcze w tym roku.
2: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
1: W weekend niezwykła wyprawa turystyczna na terenie gminy Olsztyn. Dzięki Fundacji Szerpowie Nadziei osoby z niepełnosprawnościami poczują się jak prawdziwi grotołazi. Wolontariusze zabiorą swoich podopiecznych do wnętrza dwóch jaskiń.
17: Szerpowie Nadziei to jest fundacja, która już od wielu lat funkcjonuje. Zrzesza ludzi, którzy docierają w miejsca trudno dostępne dla innych osób, ale jednocześnie niosą przepiękną ideę charytatywną. Swoją pasję chcą dzielić również z ludźmi, którzy są niestety wykluczeni z tego rodzaju osiągnięć turystycznych. I Szerpowie Nadziei pomagają tym osobom, które nie są w stanie same dotrzeć w tak trudne miejsca, pomagają tym ludziom tam się dostać.
1: Uczestnicy wyprawy pojawią się w jaskiniach Olsztyńskiej i Koralowej.
17: W planie jest akcja w górach Sokolich koło Olsztyna. Obie te jaskinie, one się różnią między sobą. Jedna z nich, jaskinia olsztyńska, jest, można powiedzieć, dość prostą jaskinią, natomiast żeby w ogóle do niej dotrzeć, to również trzeba być osobą jakby sprawną fizycznie, przez teren taki trudno dostępny. Natomiast jaskinia Koralowa to już jest zupełnie inny poziom, dlatego że to jest jaskinia o rozwinięciu pionowym, czyli żeby się do niej dostać, trzeba za pomocą technik wysokościowych zjechać na linach przez taką głęboką, kilkunastometrową studnię.
1: Dodaje Tomasz Sieniawski z Referatu Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn. Do tematu będziemy jeszcze dziś wracać.
2: Dzieje się na drogach.
1: Skrzyżowanie ulicy Cichej ze Spokojną w Żarkach Letnisku z nową nawierzchnią Urząd Gminy Poraj przeprowadził naprawę drogi asfaltowej w jednym z najbardziej obciążonych miejsc w regionie. Zniszczony i niebezpieczny odcinek drogi zyskał całkowicie nowy asfalt. To newralgiczne dla Żarek Letniska skrzyżowanie. Każdego dnia rejon ten obsługuje intensywny ruch samochodowy i pieszy. Drogowcy sfrezowali starą, zdegradowaną warstwę asfaltu, wyrównali i podbudowali podłoże w miejscach zapadlisk, podłożyli nową warstwę bitumiczną i uporządkowali otoczenie drogi. W Radiu Jura pozostałe informacje Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
18: Propozycje Ministerstwa Zdrowia są niewystarczające, tak członkowie koalicji rządzącej komentują zapowiedź reformy służby zdrowia.
19: Wśród propozycji minister zdrowia są limity wynagrodzeń dla lekarzy. 240 zł brutto za godzinę ich pracy.
18: Witamy Kacpra Wróblewskiego.
19: Kacprze, rozmawiałeś z politykami. Są za czy przeciw?
20: Lewica ocenia, że propozycje nie uzdrowią wielu bolączek systemu ochrony zdrowia. Senator Wojciech Konieczny podkreśla, że niektóre przepisy będą wymagać doprecyzowania.
21: Należy natomiast poczekać na konkretne rozwiązania na zapisy, ponieważ niektóre z nich mogą się okazać trudne do wprowadzenia, to mówię od razu.
20: Reformę zaproponowaną przez Jolantę Sobierańską-Grędę krytykuje PSL.
22: Ja oczekiwałem odważnych propozycji reformujących, a tu zamiast tego mamy propozycje zakonserwowania, załagodzenia, być może jakiegoś cięcia wynagrodzeń.
20: Podkreśla poseł Marek Sawicki, w najbliższych dniach w sprawie reformy ochrony zdrowia mają rozmawiać liderzy koalicji.
19: Chwalił nas amerykański prezydent i sekretarz generalny NATO. Sami też wracamy zadowoleni z Ankary.
18: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że na szczycie wszystkie cele Polska zrealizowała, a szef MSZ-u Radosław Sikorski ocenia ostatnie dwa dni w Turcji, zacytujmy, powyżej oczekiwań.
19: Michał Radkowski, nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO do Ankary. Powiedz, Polska faktycznie ma powody do zadowolenia?
23: Jeśli się wsłuchać w takie głosy, Trumpa, który mówi o Polsce jako cudownym kraju, który ma świetnego prezydenta,
24: you have already basically achieved all the targets.
23: I Marka Rutte, który pochwalił nas, że osiągnęliśmy już wszystkie cele postawione na poprzednim szczycie, a więc przeznaczamy 5% PKB na obronność, no to możemy być zadowoleni. Prymus chciałby się o nas powiedzieć, tak też sami o sobie mówiliśmy w Ankarze, ustami reprezentujących tu nas polityków. Prezydent i dwaj wicepremierzy mówili jednym głosem, powtarzali jak mantrę, że jesteśmy wzorowym sojusznikiem. A z czym wracamy? Między innymi z podpisanym przez Polskę, Stany i trzy europejskie kraje porozumienie o utworzeniu w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do Wyrzutni Patriot, obecnych też u nas. Są szanse, że to centrum powstanie w Polsce i Polska najpewniej zorganizuje ważną międzynarodową konferencję o dostawach strategicznych minerałów niezbędnych do produkcji uzbrojenia. Skorzystać na tym mają polskie firmy.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Czwartkowy poranek zapowiada się w Blachowni i Koniec Polu jako rześki z całkowitym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w pierwszej części dnia wyniesie około 15 stopni Celsjusza, a powietrze pozostanie świeże. W dalszej części dnia w Blachowni i Koniec Polu spodziewane są przejaśnienia, a temperatura wzrośnie do około 20 stopni. W późniejszych godzinach dnia możliwe są krótkie, przelotne opady.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Czwartkowy poranek, za chwilę wracamy do dobrego grania, a nie wiem, czy słyszeliście, że w 2007 roku po 89 latach w Buenos Aires spadł śnieg. U nas też temperatury nie najwyższe, ale o śniegu na razie nie ma mowy. No to co, coś gorącego do zagrania? Oczywiście, że mamy. Sofia,

Czwartkowy poranek to muzyka wybrana na lato. Już w kolejny piątek widzowie na dużych ekranach zobaczą Matta Damona w roli Odyseusza. No a sam reżyser zachwycił się po raz pierwszy, kiedy ujrzał aktora na planie. Ten zdjął koszulkę i no rzeczywiście robi wrażenie. A co jest największym koszmarem filmu kostiumowego? To tatuaże. Bo jak opowiedział prasie reżyser podczas pierwszej przymiarki obsady drugoplanowej, przyszło wielu młodych aktorów i wszyscy mieli jakiś tatuaż, a to oznacza godziny charakteryzacji. Trzeba wszystko zakryć, a potem deszcz, wiatr i kostium i taki je zetrą. No to jest koszmar, to jest koszmar. No cóż, ale na ekranie doceniamy ciężką pracę również charakteryzatorów. Radio Jura.

0: Polsce coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości mamy na drogach szybkiego ruchu i bardzo dobrze, bo rzeczywiście poprawia to bezpieczeństwo. Nie wszyscy zadowoleni, ale na przykład w Hiszpanii poszli już o krok dalej. Hiszpania, tam służby drogowe wprowadzają zaawansowane systemy AI i inteligentne kamery. Na razie skupiają się na kontroli ciężarówek i autobusów. Ta technologia pozwala zdalnie odczytać dane z tachografów, sprawdzić, czy kierowca przekracza obowiązkowe limity czasu pracy, czy korzysta z przerw. No i to bez zatrzymywania na drodze. Tak więc zatrzymywane są tylko te ciężarówki, co do których rzeczywiście są spore podejrzenia. AI również śmiało wkracza na drogi.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
5: Przez twe oczy zielone.
4: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
7: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
9: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
10: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
11: Uczę się włoskiego.
10: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Zapoluj 3-2 w Hofbräu.
13: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10.

0: Potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: To pewne. Niskie ceny są
2: po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
6: 20 stopni Celsjusza zobaczymy dziś na termometrach w Wręczycy Wielkiej i Rudnikach, gdzie w pierwszej połowie dnia przewidywane jest całkowite zachmurzenie. Synoptycy na dziś przewidują również opady deszczu. Po południu pojawią się przejaśnienia, a wiatr północno-zachodni będzie słaby. Ciśnienie ma być w normie. W nocy na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
7: Słuchasz Radia Jura.

Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. Czasami się zastanawiam, czy to jest ekonomia, czy pseudoekonomia, bo pojawiła się w sieci taka informacja, że gdyby 10 najbogatszych kolesi na Ziemi nagle straciło 99,9% swojego potężnego majątku, to każdy z nich i tak wciąż byłby bogatszy niż 99% całej globalnej populacji. Trzeba to policzyć, no ale to przynajmniej w moim przypadku mogłoby zająć sporo czasu. A może trzeba zapytać AI?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lato, gorąco, a śpi się cudownie.
8: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
7: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
8: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
7: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej letniej promocji.
8: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Komo.
7: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko.konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowska Krzysztof Smela.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
17: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
18: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
19: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: O reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura. So.

0: Dziś czwartek, 9 dzień lipca. Tego dnia urodzili się m.in. Zdzisław Maklakiewicz, znakomity polski aktor, Bon Scott, legendarny wokalista grupy AC/DC, Tom Hanks, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, a także Dr. Botwe, niemiecki DJ, muzyk. Ktoś jeszcze coś kojarzy z jego twórczości? Pewnie tak. A my za moment skupimy się na najważniejszych wiadomościach. Startują o 9.
1: 5 rannych osób w wypadkach na drogach w województwie śląskim. W wiadomościach Radia Jura o 9:00 raport drogówki. Wrócimy także do gminy Mekanów, gdzie trwają przygotowania do likwidacji drugiego wysypiska niebezpiecznych odpadów. Pacjenci nie zostawiają suchej nitki na propozycjach zmian w ochronie zdrowia. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
11: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
12: O, mechanik idzie.
13: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
14: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 200.

0: Wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Po reklamie.
3: Minęła już godzina 9, w czwartek o poranku pora na kolejne wiadomości.
4: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na śląskich drogach minionej doby doszło do 123 zdarzeń, w których rannych zostało 5 osób. To są dane od śląskiej drogówki, która zwraca uwagę, że w ostatnich dniach wyraźnie rośnie liczba zdarzeń spowodowanych najechaniem na tył poprzedzającego pojazdu.
5: To pokazuje, jak często kierowcy jadą zbyt blisko siebie i nie pozostawiają sobie czasu na reakcję. Na autostradach i drogach ekspresowych przepisy wymagają, aby odstęp między pojazdami wynosił co najmniej połowę aktualnej prędkości wyrażonej w metrach. Oznacza to, że jadąc 140 na godzinę, należy zachować minimum 70 metrów odległości od poprzedzającego pojazdu.
4: Jak mówi Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji, taki odstęp daje szansę na bezpieczne wyhamowanie w przypadku nagłego zagrożenia.
6: O tym się mówi w regionie.
4: Będzie likwidacja drugiego wysypiska niebezpiecznych odpadów w gminie Mykanów. Po Kokawie przychodzi czas na miejscowość Pasieka. Gmina podpisała właśnie umowę z firmą z Kędzierzyna-Koźla na wywóz niebezpiecznych odpadów.
7: Prace mają potrwać do końca września i kosztować ponad 3,5 miliona złotych. Przypomnijmy, w budynku wykorzystywanym wcześniej jako ferma drobiu prowadzona była działalność gospodarcza, jak się potem okazało, polegająca na gromadzeniu odpadów. W sumie trafiło tam 500 ton podejrzanych śmieci. W tym miejscu sytuacja jest o tyle poważna, że znajduje się zaledwie kilometr od ujęcia wody wierzchowisko strategicznego dla Częstochowy i okolic, bo to w sumie 300 tysięcy odbiorców wody pitnej.
4: To był Jan Bacza. Dziękuję za relację.
6: Sport w Radiu Jura.
4: Warta Poraj zostaje w klasie okręgowej. Zespół w poprzednim sezonie zajął 13 miejsce i tym samym spadł do klasy A. Jednak po wycofaniu się z przyczyn kadrowych LKS Skalniak Kroczyce, to czwarty zespół minionego sezonu, Warta pozostaje w gronie drużyn okręgówki na sezon 2026-27. Przypomnijmy, w czerwcu po półtora roku współpracę z drużyną zakończył trener Sebastian Pluta. Na razie jednak nie wiadomo, kto go zastąpi. Ponad 500 kilometrów w 4 dni dla chorego Huberta Iwańczaka z Dąbrowy Zielonej. Tym razem sportowej akcji pomocowej podjęli się pracownicy częstochowskiego starostwa. I ten temat w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe informacje. Anna Bachowska i Tomasz Weryński.
8: To pudrowanie rzeczywistości.
9: System po prostu nie działa.
8: Mieszkańcy Warszawy nie pozostawiają suchej nitki na propozycjach zmian w ochronie zdrowia, które zaprezentowała minister Jolanta Sobierańska-Grenda po skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie.
9: Wśród zmian są limity wynagrodzeń dla lekarzy. 240 zł brutto za godzinę ich pracy.
8: Co na to pacjenci?
10: Pracując płacimy składki. Teraz wszystko praktycznie jest prywatne. Gdyby te składki spłacać na swoje konto, te 20 lat wcześniej, to by człowiek się nie martwił lekarzami, to by się zapisało za tydzień wcześniej i nie było żadnego problemu, a tak, niestety mamy jak mamy.
11: Taki prawdziwy plan poprawy nie może się stworzyć w ciągu kilku dni. Pan premier sobie zażyczył, to wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Odgrzewane jakieś pomysły, pewnie nic więcej na chwilę obecną.
9: Kłopotliwy prezent dla przywódców państw NATO.
8: Rewolwery z wygrawerowanym nazwiskiem i ostrą amunicją podarował na pamiątkę szczytu w Ankarze prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan.
12: Dzień dobry. Każdy z obdarowanych otrzymał też notę zwalniającą broń z kontroli eksportowych. Przywódcy państw sojuszu, w których obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące prawa do posiadania broni, znaleźli się w trudnej sytuacji. Brytyjski premier podkreślił, że musiał zostawić rewolwer w Turcji, bo wwiezienie go do Wielkiej Brytanii byłoby niezgodne z prawem. Według BBC broń zabezpieczyli brytyjscy urzędnicy w Turcji. Spersonalizowane rewolwery z wygrawerowanymi nazwiskami, a także ostrą amunicją, miały wprawić liderów w zakłopotanie. Nie wiadomo, ilu z nich zabrało prezent ze sobą, a ilu pozostawiło w placówkach dyplomatycznych w Turcji, unikając złamania prawa w swoim kraju. Choć i tutaj w wielu przypadkach może wchodzić w grę naruszenie przepisów dotyczących przechowywania broni w ambasadach. Wall Street Journal poinformował, że taki prezent otrzymał również prezydent Donald Trump. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: prezenterom prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
15: Dzisiaj na termometrach 22 stopnie Celsjusza zobaczymy w Janowie i Złotym Potoku, gdzie przewidywane jest umiarkowane zachmurzenie z licznymi przejaśnieniami. Wiatr północno-zachodni będzie słaby, a ciśnienie w normie. O 13 możliwe są krótkie, przelotne opady deszczu. W nocy na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: 9 dzień lipca, dziś dzień chodzenia do pracy inną drogą. Inną to nie zawsze znaczy najdłuższą, albo po prostu jest to droga inspirująca. Kto wie? My wracamy do dobrego grania w czwartkowy poranek.
6: Radio Jura.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Na muzyce się teraz skupimy, właściwie na artystach, bo nie wiem, czy wiecie, zbliża się 30. rocznica wydania Wannabe grupy Spice Girls. No i podobno panie chcą uczcić tę okoliczność przyrody w sposób huczny i wspólny przede wszystkim. No bardzo dobrze, choć nie zawsze powroty do przeszłości bywają dobre. Legendy scen rockowych wydają swoje nowe płyty. Słyszeliście o nowej płycie The Rolling Stones, a także grupa U2 popełniła nowy utwór po 10 niemal latach, bo ostatnią płytę wydali w 2017 roku. Fachowcy dość sceptycznie podchodzą do tego wydawnictwa, bo nazywają to trochę odgrzewanymi kotletami. No nie wiem. Ale wiecie, jak to z muzyką jest. Lubimy te melodie, które znamy. I o to w tym wszystkim chodzi.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Ze złotem?

0: Zrezygnuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
1: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na dzień.

0: tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie, ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
2: Wpadaj do Lidla po niskie

0: 25% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
5: Dzisiaj na termometrach około 20 stopni Celsjusza. Zobaczymy w Poraju i Lelowie, gdzie w pierwszej połowie dnia przewidywane jest całkowite zachmurzenie. Około godziny 14 synoptycy przewidują krótkie opady deszczu. Później pojawią się liczne przejaśnienia. Wiatr ma być słaby, a ciśnienie ma być w normie. W nocy maksymalnie 13 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. Zostajemy jeszcze w temacie muzyki, bo jak się okazuje, w trakcie finałowego meczu Mistrzostw Świata będzie 11-minutowa przerwa. Pierwsza w historii FIFA. Oni to po raz pierwszy sporo rzeczy na tych mistrzostwach robią. Dobra, wystąpią gwiazdy sceny muzycznej i będzie Madonna, będzie Shakira, ale uwaga, pojawiła się też informacja, że na scenie zobaczymy Justina Biebera. Zresztą on sam przekazał tę informację swoim fanom. No to co, czekamy na muzyczny akcent finału Mistrzostw Świata. To wszystko w niedzielę, 19 lipca. No i co? I potem? Potem koniec i przerwa. Na 4 lata.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez te oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
6: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
5: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
6: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
5: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
6: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
7: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
8: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra.

0: Lotte, Biedronka.
1: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
2: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
1: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
0: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
1: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
0: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
1: Wakacyjny rabat na start.
0: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
1: Zadzwoń 500 503 711.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
1: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Wracamy do dobrego grania po godzinie 10:00. A u nas w programie kilka podpowiedzi, co ciekawego można robić, kiedy pogoda nie zawsze sprzyja wypoczywającym. To wszystko u nas w kolejnej godzinie naszego muzycznego spotkania.
1: Z miejskiej lecznicy do Blachowni w wiadomościach Radia Jura o 10:00 o przenosinach kardiologii. Będzie także sportowe wyzwanie dla chorego Huberta Iwańczaka z Dąbrowy Zielonej. Czekolada przed wizytą na siłowni. Posłuchajcie sugestii naukowców. Już zdradzę, że nie chodzi o to, by czekoladę jeść. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
6: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

0: Biedronka. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Po reklamie.
3: Dziś czwartek, to 9 dzień lipca, jest 10. Pora na wiadomości.
4: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Kardiologia w miejskiej lecznicy od ponad 20 lat przy ulicy Mickiewicza zostanie przeniesiona do Blachowni. Taką decyzję podjęła zarządzająca nim grupa medyczna, co ma bezpośredni związek z wejściem placówki na drugi poziom ogólnopolskiej sieci kardiologicznej. Nowy status oznacza konieczność spełnienia wyższych standardów i całkowitej reorganizacji pracy.
5: Warunki oddziału należy dostosować do tych potrzeb, no i tych wymagań. Dlatego też taka decyzja firmy, która tutaj w szpitalu na Mickiewicza jakby ma ograniczone możliwości, jeśli chodzi właśnie tutaj o przystosowanie większej powierzchni dla tego oddziału, a że grupa ma również szpital w Blachowni. No więc ta decyzja, myślę, że była zrozumiała.
4: Wyjaśnia Grażyna Stramska-Świerczyńska z częstochowskiego magistratu. Czy przeprowadzka utrudni częstochowianom dostęp do specjalistów? Do tematu będziemy wracać.
6: O tym się mówi w regionie.
4: Ponad 500 kilometrów w 4 dni dla chorego Huberta Iwańczaka z Dąbrowy Zielonej. Tym razem sportowej akcji pomocowej podjęli się pracownicy Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Mariusz Osera wie więcej o ich zakończonym wyzwaniu.
7: Grupa aktywnych osób z regionu, które chciały pomóc choremu chłopcu i jego rodzinie, z członkiem zarządu powiatu Gwidonem Jelonkiem na czele, walczyli z czasem, ale przede wszystkim z własnymi słabościami. Chodziło o nagłośnienie zbiórki na leczenie chłopca cierpiącego na dystrofię mięśniową. Uczestnicy najpierw pokonali 300 km rowerem do Kazimierza Dolnego, następnie przepłynęli 100 km kajakiem po Wiśle, kolejne 100 km pokonali biegiem, a na koniec przepłynęli 10 km wpław przez jezioro Zegrzyńskie. Choć sportowe zmagania już za nami, zbiórka na rehabilitację chłopca wciąż trwa.
4: Zajrzyjcie do naszego portalu, jeśli chcecie dowiedzieć się, jak pomóc.
6: Więcej na radiojura.pl.
4: Zagroda Kultury, pierwsze spotkanie już jutro. Częstochowska organizacja turystyczna rozpoczyna cykl wydarzeń, który będzie odbywał się w Zagrodzie Włościańskiej przy ulicy 7 Kamienic 4. Do września co 2 tygodnie będą organizowane wydarzenia poświęcone historii, kulturze i turystyce. Pierwsza odsłona wydarzenia to spacer, w czasie którego z przewodnikiem będzie można odkryć historię i niezwykłe dziedzictwo dwóch najpiękniejszych częstochowskich parków, Parku Staszica i Parku 3 Maja. Początek o 18. W Radiu Jura początek wiadomości z kraju i ze świata zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
8: Szereg uwag do najnowszego projektu zmian w szpitalach zaprezentuje dzisiaj Naczelna Rada Lekarska w czasie spotkania z szefową resortu zdrowia.
9: Chodzi o zaprezentowane wczoraj propozycje rządu. Wśród nich jest maksymalny poziom wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę.
8: Komentarze zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
10: Dzień dobry.
9: Michale, co lekarze o 11 zamierzają powiedzieć szefowej resortu zdrowia?
11: Podzielą się przede wszystkim obawą, że te zmiany mogą uderzyć w pacjentów małych szpitali powiatowych. Tam są teraz największe problemy ze znalezieniem lekarzy. I właśnie te wyższe zarobki dla nich pozwalają wypełnić grafiki. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, przypomni dziś jeszcze ich inną propozycję, jak regulować pensje.
12: Apelujemy o 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na etacie. Z naszych danych wynika, że 1/3, a nawet trochę więcej lekarzy porzuciłaby wtedy kontrakty i przeszła na zatrudnienie etatowe.
11: Lekarze przypominają, że pomysł górnego limitu zarobków ministerstwo przedstawiło już w ubiegłym roku. Wtedy sprzeciw medyków był tak silny, że rząd ostatecznie wycofał się z tego pomysłu. czasu. Wielu lekarzy dzisiaj chce podobnego scenariusza.
9: Silny deszcz z burzami nadciąga nad północno-wschodnią i wschodnią Polskę.
8: Alerty pierwszego stopnia obejmują województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz część Mazowsza i Lubelszczyzny.
9: Lokalnie może spaść nawet 60 litrów wody na metr kwadratowy.
8: Ostrzeżenia będą obowiązywać do piątkowego wieczoru. Czekolada przed wizytą na siłowni?
9: Zaskakujące sugestie naukowców Uniwersytetu w Kuala Lumpur w Malezji przynosi Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa. Problem w tym, że oni wcale nie sugerują, by czekoladę jeść.
2: Niestety, tylko wąchać. Twierdzą, że już sam zapach czekolady, zwłaszcza gorzkiej, tuż przed oraz w trakcie ćwiczeń może znacząco poprawić wydolność podczas treningu siłowego, nawet jeśli ćwiczymy na czczo. Tak pokazały badania z udziałem 23 zdrowych, umiarkowanie wytrenowanych mężczyzn w wieku od 20 do 25 lat. Pod wpływem zapachu czekolady wykonywali zdecydowanie więcej powtórzeń ćwiczeń bez większego wysiłku. Kto by pomyślał, że to takie proste?
9: No właśnie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
15: Maksymalnie 20 stopni pokażą słupki na termometrach w Częstochowie i Myszkowie. W obu miejscowościach przewidywane jest umiarkowane zachmurzenie z przejaśnieniami pojawiającymi się w drugiej części dnia, ale do 12 możemy spodziewać się opadów deszczu. Wiatr ma być północno-zachodni, ciśnienie w normie. Wieczorem temperatura zacznie stopniowo spadać, a noc przyniesie ochłodzenie do około 13 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Weronika, Sylwia i Zenon, a także Aleksander czy Joanna świętują dzisiaj swoje imieniny. Jeszcze raz od nas najlepsze życzenia. Wracamy do dobrego grania.
6: Radio Jura.

0: Mamy drugi tydzień wakacji, z tej okazji Radio Jura z propozycjami na ich spędzanie. Poszukamy wspólnie nowych talentów, bo młoda sztuka przejmuje część powierzchni wystawowej w Miejskiej Galerii Sztuki. MGS oraz Uniwersytet Jana Długosza zapraszają na wyjątkowy pokaz. Od 1 lipca ruszył przegląd najlepszych prac dyplomowych absolwentów Wydziału Sztuki Częstochowskiego Uniwersytetu. To pierwsza tak duża i oficjalna okazja, by poznać wchodzące na rynek pokolenie twórców i zobaczyć, co inspiruje artystów stojących na progu artystycznej drogi. Oficjalny wernisaż dzisiaj o godzinie 18. Radio Jura jako partner galerii zachęca do zwiedzania.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
4: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
5: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
4: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
5: Sprzęt renomowanych marek: Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
4: Zapraszamy do największego w regionie.

0: Jaskinia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515 660 031.
2: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
3: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
4: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
3: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
4: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć, do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy, zaprojektujemy, wykonamy, zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
16: Dziś temperatura w Blachowni i Koniec Polu utrzyma się w okolicach 20 stopni Celsjusza. W pierwszej połowie dnia przewidywane jest całkowite zachmurzenie, które będzie stopniowo się przerzedzać, przynosząc liczne przejaśnienia. O 14 możemy spodziewać się krótkich opadów. Wiatr ma być słaby, a ciśnienie w normie. Noc będzie chłodna. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Film o zbrodni wołyńskiej do zobaczenia w Częstochowie. Dzisiejszą projekcję organizuje Instytut Pamięci Narodowej w związku z przypadającym 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez UPA na ziemiach wschodnich. O godzinie 18 w częstochowskim przystanku Historia Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej imienia generała Janusza Gąsiorowskiego wyświetlony będzie film dokumentalny Zmarłych pogrzebać. Film poświęcony jest pamięci polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Będzie to pokaz otwarty z komentarzem Adama Kurusa z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Do zobaczenia.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
5: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
6: Szukasz fachowej pomocy przy wyborze materaca? Te internetowe opinie o studiu snu Czak mówią same za siebie. Daniel.
7: Bardzo dobry kontakt z klientem. Profesjonalne podejście.
6: Ewa.
8: Poświęcono mi prawie godzinę na wybranie odpowiedniego łóżka i materaca. W tym miejscu jest czas na doradztwo, a nie masowe podejście do klienta.
6: Piotr.
9: Ogromna wiedza w temacie materacy i łóżek. Zakup łóżka był przyjemnością.
6: Studio snu Czak. Materace, łóżka, meble na wymiar. Częstochowa Krótka 26 w Bramie.
10: Byłam dzisiaj u Anki w jej nowym mieszkaniu. I co jak co, ale łazienkę to ma cudowną.
11: O, wiesz kto to robił?
10: Jasne, salon łazienek Cer Projekt zaprojektował jej wszystko.
11: A, słyszałem coś, że robią najlepsze projekty w Częstochowie.
10: I to błyskawicznie.
11: A gdzie kupiła płytki?
10: Też w Cer Projekt. Mają tam największy wybór płytek łazienkowych, salonowych, kuchennych i tarasowych. Polskich, hiszpańskich, tureckich, włoskich. Do tego projekt łazienki gratis.
12: Salon łazienek Cer Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
10: www.cer-projekt.pl.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
17: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
18: Volkswagen.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
8: reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: To czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Zbliżamy się do godziny 11. Wspominałem już dzisiaj o tym, że na zakończenie mundialu wystąpi m.in. Shakira, a ona obecnie wypoczywa sobie nad zatoką Miami Beach na Florydzie. Korzysta z pięknej pogody, no i kąpieli w oceanie. Czego wam i sobie życzę, też byśmy tak chcieli.
1: Gdzie można odebrać kupony do kawiarenki dla seniora w wiadomościach Radia Jura o 11:00 przypominamy, bo słuchacze pytają. Będą także przenosiny oddziału kardiologicznego do Blachowni. W przyszłym tygodniu posłowie zdecydują o nowym rzeczniku praw obywatelskich i prezesie IPN-u. Giełda nazwisk w wiadomościach o 11:00. Reklama.

0: Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
2: Przez twe oczy zielone.
1: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowska Krzysztof Smela.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
13: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
12: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
14: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
12: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
14: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
12: Wakacyjny rabat na start.
14: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54 przez 60 przy Rondzie Mickiewicza.
12: Zadzwoń 500 503 711.
15: Po reklamie.
16: Na zegarach już godzina 11, mamy czwartkowe przedpołudnie. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości.
17: Joanna Mielibąka, zaczynamy. Na początek, gdzie kupony do kawiarenki dla seniora? Pytają słuchacze w Radiu Jura, przypominamy. To 16. edycja akcji, która ruszyła we wtorek, a program zawita do 9 lokali w Częstochowie.
18: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
17: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie zaprasza mieszkańców po 60. roku życia na spotkania przy kawie lub herbacie za symboliczne 2 zł. Na apel MOPS-u zawsze odpowiada lokalna gastronomia. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy odebrać specjalny kupon są wydawane w każdy wtorek od 10 w Biurze Obsługi Seniora przy ulicy Śląskiej.
18: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
17: Oddział kardiologiczny przenosi się z ulicy Mickiewicza w Częstochowie do Blachowni. Ma to związek z zakwalifikowaniem placówki do drugiego poziomu w ogólnopolskiej sieci kardiologicznej, co nakłada na oddział obowiązek spełnienia nowych określonych kryteriów. Tymczasem, jak zapewnia Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia, urzędnicy trzymają rękę na pulsie i szczegółowo analizują sytuację.
15: W mieście oprócz oddziału na Mickiewicza jest również oddział na Parkietce. Tam też właśnie ta kardiologia również jest w ogólnopolskiej sieci kardiologicznej i też tam pewno będą jeszcze trwać jakby różne prace związane z przystosowaniem się właśnie do tej sieci kardiologicznej. Także to nie jest jedyny oddział. Mieszkańcy nie zostaną bez opieki.
17: Przed zasadniczą przeprowadzką magistrat uspokaja, że poradą medyczną służą też przyszpitalne poradnie kardiologiczne. A skoro jesteśmy w Blachowni, to przypominamy w Radiu Jura o kończących się dziś zapisach do nowego żłobka. Pierwsze zajęcia już w najbliższy poniedziałek. Następnie rekrutacja prowadzona będzie do wyczerpania miejsc w placówce Leśne Skrzaty przy ulicy Bankowej. Opiekę znajdzie 40 maluchów z gminy. Do placówki będą mogły uczęszczać dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia. Wnioski można składać elektronicznie bądź osobiście w siedzibie żłobka. W Radiu Jura pozostałe informacje Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
19: Na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu posłowie wybiorą nowego rzecznika praw obywatelskich.
20: Kandydatką koalicji rządzącej na to stanowisko jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram.
19: Na linii Kacper Wróblewski.
20: Witamy. Czy znajdzie się większość do poparcia tej kandydatury i co także z innym stanowiskiem prezesa IPN-u?
21: Jeśli chodzi o głosowanie nad wyborem rzecznika praw obywatelskich, tu niemal wszyscy koalicjanci są zgodni, jednak jak mówi Marek Sawicki, w PSL-u zdania są podzielone.
22: Nie jest to kandydatka moich marzeń oczywiście, natomiast jeśli chodzi o prezesa IPN-u. Tu większość parlamentarna, a przynajmniej koalicja obywatelska w sprawie kandydatów nie ma nic do powiedzenia.
21: A wszystko dlatego, że kandydata wskazuje kolegium IPN-u, a kandydatem jest Mateusz Szpytma, którego popiera PSL. Głosowanie w Sejmie nad jego wyborem po raz kolejny zostało odłożone w czasie.
23: Przychodzi czas na to, żeby przed wakacjami tę sprawę załatwić, ale będę to wiedział we wtorek.
21: Deklaruje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nieoficjalnie mówi się, że jeśli PSL poprze Sylwię Gregorczyk-Abram, wówczas pozostali koalicjanci dadzą zielone światło, aby Sejm, a potem Senat wybrał nowego prezesa IPN-u.
20: We wtorek oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach klubu Chicago Fire.
19: Dwa dni później zespół strażaków zmierzy się w Chicago z Vancouver Whitecaps. No i pytanie, czy polski piłkarz wyjdzie na boisko?
20: I to pytanie kierujemy do amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego. Witamy, Pawle.
24: Dzień dobry. Na razie klub nie potwierdził, czy Lewandowski zagra w tym spotkaniu. Dawkuje emocje. Bilety sprzedawane są z informacją o potencjalnym udziale Lewandowskiego. Prawdopodobnie załatwiane są jeszcze formalności i klub w taki sposób się zabezpiecza. Na pewno we wtorek oficjalna prezentacja, Lewandowski pojawi się na treningu, a potem ma odbyć się konferencja prasowa. Dołączy do trenera oraz dyrektora sportowego klubu. Mają mówić o transferze polskiego napastnika do drużyny strażaków oraz o celach klubu na pozostałą część sezonu.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
28: 20 stopni Celsjusza zobaczymy dziś na termometrach w Wręczycy Wielkiej i Rudnikach, gdzie przewidywane jest umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy zapowiadają krótkie opady deszczu o 14. W ciągu dnia pojawią się przejaśnienia, a wiatr północno-zachodni będzie słaby. Ciśnienie pozostanie w normie. W nocy na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 stopni.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
16: Przyszła pora, żeby się pięknie wam wszystkim pokłonić i podziękować za wspólnie spędzony poranek. No to kłaniam się nisko, dobrej reszty dnia wam życzę. Marek Moc, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
18: Radio Jura.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.

0: reklamą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
10: A już od czwartku ser Camembert Turek, różne rodzaje, 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
16: Dzisiaj na termometrach 22 stopnie Celsjusza zobaczymy w Janowie i Złotym Potoku, gdzie przewidywane jest umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy przewidują opady deszczu o godzinie 13. W ciągu dnia pojawią się liczne przejaśnienia, wiatr północno-zachodni będzie słaby, a ciśnienie w normie. W godzinach późniejszych możliwe są krótkie okresy pełnego słońca. W nocy kreski na termometrach pokażą maksymalnie 12 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
1: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
2: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
2: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
2: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
3: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
5: Lato, gorąco, a śpi się cudownie.
6: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
5: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
5: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej letniej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Komo.
5: Częstochowa, ulica Krótka 26 w bramie.
7: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowska Krzysztof Smela.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Przejazd w Lublińcu na Częstochowskiej będzie zamknięty przez miesiąc w wiadomościach Radia Jura. W samo południe więcej informacji na ten temat. Będzie także niezwykła wyprawa turystyczna. Wolontariusze pomogą osobom z niepełnosprawnościami zdobyć jurajskie jaskinie. Będzie też drogi i trudno dostępny pelet. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
6: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: U nas o tym, co najważniejsze, zapraszamy na wiadomości o 12.
4: Joanna Mierimonka, zaczynamy. Na początek zamknięcie przejazdu kolejowego w Lublińcu przy ulicy Częstochowskiej. To informacja od wykonawcy robót związanych z przejazdem kolejowym. To miejsce będzie zamknięte dla ruchu od najbliższego poniedziałku przez miesiąc. W tym czasie trzeba będzie korzystać z dróg alternatywnych. Remontowane miejsce najłatwiej objechać przez Powstańców Śląskich bądź drogę krajową numer 46.
5: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
4: Zwykła wyprawa turystyczna na terenie gminy Olsztyn. Dzięki Fundacji Szerpowie Nadziei osoby z niepełnosprawnościami poczują się jak prawdziwi grotuazi. Władze gminy mocno wspierają inicjatywę, udowadniając, że piękno Jury może być dostępne dla każdego. W jurajskich jaskiniach pojawi się około 10 śmiałków z niepełnosprawnością pod czujnym okiem grotołazów.
6: Także jest to tytaniczny wysiłek, ale naprawdę realizują niezwykłe marzenia, które bez Szerpów Nadziei na pewno nie mogłyby być zrealizowane. Fundacja Szerpowie Nadziei tychże śmiałków pięknie nazywa, mówi o nich skarby, więc tych skarbów będzie około 10. No i właśnie taka grupa będzie miała możliwość znaleźć się w ciemnościach jaskiń.
4: Mówi Tomasz Sieniawski z referatu promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn.
5: Radio Jura poleca.
4: Cykliści szykują kolejną dawkę sportowych emocji. Druga edycja wyścigu Go Race przeszła do historii z rekordową frekwencją. Na starcie stawiło się blisko 700 amatorów. Dla tych, którzy czują niedosyt, będzie kolejne kolarskie starcie, które zaplanowano na 29 sierpnia. Tym razem nieco dalej.
7: Pałecznica Race 2026, czyli drugie wydarzenie w kalendarzu Jura Sport Events. Ten sam prestiż z zeszłego roku przechodzi po prostu w nowe miejsce na północnej mapie Małopolski ze swoją transmisją na żywo, bogatą pulą nagród i wszystkimi założeniami, które sprawdziły się w zeszłym roku. Trafiamy do gminy Pałecznica, która będzie gościć i będzie partnerem tytularnym pierwszej edycji wyścigu, tak zwanego Kościuszkowskiego Klasyku. Skąd ta nazwa? Jedziemy przez tereny trzech gmin. Gminy Pałecznica, Radziemice i Racławice. Racławice na pewno brzmią znajomo dzięki słynnej bitwie pod Racławicami.
4: Mówi organizator Antoni Chrząstowski. Listy startowe szybko się zapełniają, dlatego chętni powinni się pospieszyć z deklaracją udziału. Jak to zrobić? Piszemy o tym na radiojura.pl. Teraz pozostałe informacje Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
8: Agenci Centralnego Biura Śledczego weszli do warszawskiego ratusza.
9: I nie tylko tam, są też w Stołecznym Szpitalu Południowym i Urzędzie Dzielnicy Ursus.
8: Zbierają dokumenty dotyczące afery Szpitala Południowego. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
10: Witam, dzień dobry.
9: Krzysztofie. Czego konkretnie szukają?
10: Dowodów na korupcję zwykłą i korupcję polityczną, tak to można określić. W sprawie tej pierwszej korupcji, takiej pospolitej, no to agenci sprawdzają, czy ktoś płacił lekarzom za przyspieszanie wizyt, ale czy też na przykład są dowody na to, że zakłady pogrzebowe płaciły obsłudze tamtejszego prosektorium za reklamowanie ich usług klientom. Jeżeli chodzi o korupcję polityczną, to funkcjonariusze CBA sprawdzają, czy są dowody na to, że pacjent z legitymacją partyjną był traktowany lepiej niż pacjent bez legitymacji Koalicji Obywatelskiej.
11: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, między innymi w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
10: Tak relacjonował mi przed chwilą Jacek Dobrzyński, czyli rzecznik koordynatora służb specjalnych. Te wszystkie działania agentom CBA zleciła prokuratura okręgowa w Warszawie.
9: Pellet jest znów bardzo drogi, a na dodatek trudno dostępny.
8: Cena za tonę tego opału to coraz częściej nawet 2000 zł, a przecież sezon grzewczy jeszcze daleko.
9: Problem istnieje, potwierdza pytane przez nas Ministerstwo Energii.
8: Igor Skrzypek, który zajmuje się tym tematem. Igorze, co zamierza zrobić resort?
12: W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z producentami pelletu. Jednocześnie ministerstwo zadeklarowało, że zwróciło się z prośbą do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie, czy na rynku pelletu nie ma zmowy. Pytane przeze mnie kierownictwo resortu zauważa jednak kolejne przyczyny systemowe, które odsyłają nas do resortu klimatu.
13: Nie może być tak dzisiaj, że dofinansowania na kotły pelletowe wciąż są oferowane, ludzie z tego korzystają, a ceny być może są sztucznie windowane na rynku.
12: Wskazuje wiceminister energii Konrad Wojnarowski. do wzrostu cen na pewno przyczynia się coraz niższa podaż drewna oraz wzrost kosztów tego surowca. W pierwszym kwartale drewno podrożało o ponad 12%, licząc rok do roku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Czwartkowe popołudnie będzie upływać pod znakiem zachmurzenia zmiennego, przeważnie umiarkowanego i dużego z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w Częstochowie, Blachowni czy Kłobucku od 19 do 22 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze czwartkowe wakacyjne spotkanie. Tutaj dużo informacji o tym, co dzieje się i dziać będzie blisko nas, ale najpierw muzyka wybrana na lato. Dziś na początek Westlife, Ace of Base, za chwilę, a potem też Marisa. Gramy.
5: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: Matt Shawkey i Pitbull to jest ta muzyka wybrana na lato. A w kalendarzach czwarty roboczy dzień tygodnia. Jak się Państwo mają w to wakacyjne popołudnie? Pracujących od razu zapytam, przyjechaliście do pracy inną drogą? Bo 9 lipca takie mamy właśnie święto, ale nie jest obowiązkowe, nie jest to również dzień wolny od pracy. A szkoda, prawda? Ale spokojnie, tego popołudnia zagramy mnóstwo wakacyjnych hitów, które sprawią, że poczujecie się jak na plaży w Rimini. A kto słucha nas na plaży w Rimini, to poczuje się jak na Copacabanie. I a propos, to pozdrawiam teraz naszych reporterów, którzy aktualnie przeczesują okolice dworca w Częstochowie. Tam widoki dalekie od Copacabany, ale też sporo się dzieje. Ich relacje w tym programie popołudniowym już teraz polecam.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
7: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
8: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu.

0: Czuj wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Teminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
11: Czwartek to kolejny dzień, kiedy dokuczać nam będzie silny wiatr. Ten dmucha z północnego zachodu, w porywach osiąga prędkość do 60 km na godzinę. Na barometrach 1013 hektopaskali, a biometr w Blachowni czy Olsztynie jest dzisiaj neutralny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: czwartek 9 lipca, o dniu dojazdy do pracy inną drogą mówiłem, ale znalazłem także inne ciekawe okazje do świętowania. Dla łasuchów mamy dzień kruchych ciasteczek z cukrem, a dla pozostałych dzień dołeczków w policzkach. Kto ma, ten świętuje, a czy wiecie, że z medycznego punktu widzenia to jest anomalia anatomiczna? Dołeczki ma co piąty z nas i one sprawiają, że uśmiech jest bardziej widoczny, twarz wydaje się młodsza, bardziej godna zaufania i taka przytulaśna. No to rozejrzyjcie się wokół, sprawdzajcie, kto ma dołeczki, no i tulimy!
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy Twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie dwóch sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
6: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
15: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
14: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
16: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
14: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
16: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
14: Wakacyjny rabat na start.
16: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54 przez 60 przy Rondzie Mickiewicza.
14: Zadzwoń 500 503 711.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: proszę się przyznać, kto po informacji o dołeczkach w policzkach pobiegł do łazienki, żeby sprawdzić przed lustrem, czy są, czy też nie ma ich na naszej twarzy. Szacuje się, że tylko 20% ludzkiej populacji posiada tę cechę, a wśród znanych, którzy takie dołeczki mają, m.in. Sandra Bullock, Cameron Diaz, Bradley Cooper, Hugh Jackman czy Bruno Mars. A teraz z Marsa to my wracamy na Ziemię, za chwilę u nas wiadomości.
1: Bonnie Tyler nie żyje. Legendarna piosenkarka miała 75 lat. O tym w najbliższych wiadomościach w Radiu Jura. Będą także krzepice i rozbudowa szpitala, a także lekkoatletyczny stadion przy Dąbrowskiego, gdzie właśnie rusza modernizacja obiektu. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka.

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.

0: Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
9: Jak zawsze o pełnej godzinie zapraszamy na wiadomości. Jest już 13.
10: Joanna Mielimonka, zapraszam. Cała lekkoatletyczna Częstochowa nareszcie się doczeka. Docelowo zyskają też amatorzy, mieszkańcy, którzy przy Dąbrowskiego maszerują, biegają i trenują swoje ulubione sporty. Rusza wielka modernizacja stadionu przy Dąbrowskiego, pierwsza od ponad 20 lat. Urzędnicy oficjalnie przekazali dziś plac budowy głównemu wykonawcy. Oczekiwania są spore.
11: Chcemy w przyszłości w Częstochowie organizować zawody klasy mistrzostw Polski. Jeżeli chcemy, żeby w Częstochowie trenowali przyszli mistrzowie olimpijscy, to ten obiekt wymaga modernizacji. I cieszę się, że pozyskaliśmy dwie dotacje, bo właściwie dzięki temu zaangażowanie miasta to jest około 60% inwestycji. No i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli tutaj wszyscy biegać, próbować na nowej nawierzchni, która będzie miała kategorię A i będzie miała wszystkie certyfikaty niezbędne Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Dotacje są z pieniędzy wojewódzkich od pana marszałka oraz Ministerstwa Sportu. Cała inwestycja to jest 7 milionów 100 tysięcy złotych.
10: O finanse przeznaczone na ten częstochowski obiekt sportowy pytaliśmy Łukasza Kota, wiceprezydenta miasta. Przede wszystkim konieczna jest wymiana nawierzchni, która oznacza koniec długiego wyczekiwania na powrót tego obiektu do sportowej elity. Co się zmieni przez najbliższe 12 miesięcy? O tym w kolejnych wiadomościach.
12: Wiadomości Radia Jura.
10: Teraz kolejny krok w rozwój infrastruktury ochrony zdrowia w powiecie kłobuckim. Starostwo nabyło nieruchomość w Krzepicach, która już została przekazana na rzecz tutejszego zespołu opieki zdrowotnej. W jego skład wchodzą 30-łóżkowy oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrycznym, izba przyjęć oraz ambulatorium ogólne. Przekazanie działki stwarza możliwość dalszego rozwoju szpitala rejonowego. Nowy teren pozwoli na rozbudowę infrastruktury oraz dostosowanie obiektów do obowiązujących wymogów technicznych i sanitarnych, co przełoży się na poprawę warunków udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom powiatu.
12: Sport w Radiu Jura.
10: Dawid Kucharczyk odchodzi z Rakowa na zasadzie transferu definitywnego. Przenosi się właśnie do Lizwarty Krzepice. 22-letni pomocnik trafił do zespołu w sierpniu 2013 roku i od tamtej pory nieprzerwanie reprezentował czerwono-niebieskie barwy we wszystkich kategoriach wiekowych. W drugim zespole Rakowa zanotował łącznie 94 występy, w których zdobył 2 bramki. W wielu z tych spotkań pełnił funkcję kapitana. Do gruntownego remontu idzie A4 przy granicy z Opolszczyzną. Chodzi o odcinek od styku województwa opolskiego i śląskiego do węzła Łany. I ten temat w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
13: Nie żyje Bonnie Tyler. Znana brytyjska piosenkarka miała 75 lat. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
14: Jestem.
13: Kasiu, piosenki Bonnie Tyler zna chyba każdy.
14: Tak.
13: I zostaną z nami na zawsze.
14: Ten jej potężny głos, ta jej słynna chrypka to są rzeczy absolutnie wyjątkowe. Styl Bonnie Tyler na zawsze już wpisał się w kanon pop-rocka. Są tam też elementy przecież muzyki country i ten duży poziom emocjonalności i te długie partie wokalne. Znamy i Total Eclipse of the Heart i piosenkę It's a Heartache.
15: It's a
14: Ale chyba przede wszystkim to bardzo energiczne, znane też z filmów Holding Out of a Hero. początku maja w Portugalii, gdzie mieszkała piosenkarka, przeszła pilną operację, zmarła w szpitalu w Faro.
13: Rosyjskie małżeństwo skazane za szpiegostwo. Sąd okręgowy w Sosnowcu ogłosił wyrok w sprawie Igora i Iriny R., którzy zostali oskarżeni m.in. o udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie wiadomości mogących zaszkodzić Polsce. Anna Kropaczek jest w sosnowieckim sądzie. Aniu, jakie kary orzekł sąd?
0: Igor R. został skazany na 7 lat więzienia, jego żona Irina na 3 lata. Śledczy ustalili, że w 2022 roku mężczyzna współpracował z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Między innymi gromadził informacje na temat rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce, a także osób i instytucji udzielających im pomocy. Dane przekazywał swojej żonie na zaszyfrowanym elektronicznym nośniku pamięci. Kobieta zaś podjęła działania zmierzające do przekazania tych danych FSB. Poza tym według śledczych Igor R. uczestniczył w nadaniu i zleceniu odbioru paczki z materiałami wybuchowymi. Przesyłka została znaleziona w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim. Małżeństwo od 2 lat jest w areszcie. Wyrok jest nieprawomocny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: Czwartek to jest kolejny dzień, kiedy to lato nas nie rozpieszcza. Początek był fantastyczny, upalny, a teraz zaledwie okolice 20 stopni na termometrach. Wiatr z północy, chwilami silny i porywisty, temperaturę odczuwalną nam jeszcze troszeczkę obniża. Ale w kolejnych dniach zrobi się ciut cieplej. Prognozy mówią, że już w sobotę w Częstochowie czy w Blachowni 23 stopnie na plusie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: Jak słyszeliście w naszych wiadomościach, odeszła Bonnie Tyler, ikona muzyki, jedna z tych artystek, z piosenkami której spędziłem dzieciństwo. Bonnie, dzięki za wszystko, a dla was wszystkich przypomnienie jej wielkiego przeboju Total Eclipse of the Heart.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: niezależnie od tego, gdzie akurat przebywa. Ale nie dość, że tymi pozdrowieniami sprawicie komuś przyjemność, to możecie jeszcze u nas wygrać fajne nagrody. Do wygrania są wysokiej klasy słuchawki bezprzewodowe, bluza Radia Jura albo paczka rzemieślniczej kawy Moc Jury. Wystarczy, że wykręcicie numer 34 389 8989, no i nagracie pozdrowienia na naszą automatyczną sekretarkę. Można też nagrać głosówkę na naszym WhatsAppie. Namiary mamy na radiojura.pl. No to pozdrawiajcie i wygrywajcie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
7: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
9: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22. Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia!

0: Arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Kaufland.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.

0: O pogodzie w czwartek wiemy praktycznie wszystko, no to kierujemy uwagę na piątek. Zachmurzenie jutro będzie zmienne, lokalnie może słabo przelotnie pokropić. Od 21 do 23 stopni Celsjusza, a w Częstochowie czy w Konopiskach wiatr umiarkowany z północnego zachodu w porywach do 50 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Słuchajcie, słuchajcie, dzieje się i to dzieje się naprawdę. Niektórzy łapią się za głowy i pytają:
1: Matko Bosko, mówię, co się stanęło?
0: No właśnie, a wiecie, co się stanęło? Otóż zmienił się król. Dotychczasowy lider właśnie stracił prowadzenie. Mamy nowego króla polskiego YouTube'a. Panie i panowie, niedawno rządził Sławomir, jego hicior Miłość w Zakopanem, setki milionów odsłon oficjalnego teledysku i jeszcze w weekend pan Sławek szedł spać w koronie, obudził się bez. Przejął ją pan Skolim i jego wyglądasz idealnie. Kawałek ma na koncie aktualnie 269 milionów odtworzeń. Król Latino chwali się tym na swoim profilu, a fani piszą, że gra nie fair, bo sobie wyświetlenia kupuje. Skolim nie zaprzecza, ale nazywa sprawę inaczej. Twierdzi, że po prostu inwestuje w promocję swoich klipów. A nie, to spoko. No, kto nigdy nie kupił pakietu fanów na farmie botów w Bangladeszu, czy nie podkręcił sobie zdjęcia na Instagramie, niech pierwszy rzuci smartfonem.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie?
8: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
7: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
8: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
7: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
8: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
7: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 579 99 401.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Szukasz fachowej pomocy przy wyborze materaca? Te internetowe opinie o studiu Snuczak mówią same za siebie. Daniel.
12: Bardzo dobry kontakt z klientem. Profesjonalne podejście.
11: Ewa.
13: Poświęcono mi prawie godzinę na wybranie odpowiedniego łóżka i materaca. W tym miejscu jest czas na doradztwo, a nie masowe podejście do klienta.
11: Piotr.
14: Ogromna wiedza w temacie materacy i łóżek. Zakup łóżka był przyjemnością.
11: Studio Snuczak. Materace, łóżka, meble na wymiar. Częstochowa Krótka 26 w bramie.

0: uczestnych urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra.

0: naprawdę Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Jest czwartek, jest fachowiec. Nie, spokojnie, nie mówię o sobie, choć może troszeczkę też, ale mówię o tym, że odwiedzi nas doradca podatkowy, jego rady i porady już po godzinie 14. Zapraszam, polecam. W naszym portalu możecie zadać pytanie, a za chwileczkę wiadomości z kraju i ze świata. Sprawdzimy też, co dzieje się blisko nas.
1: Co zmieni się w czasie modernizacji stadionu lekkoatletycznego przy Dąbrowskiego? W wiadomościach Radia Jura o 14:00 wracamy do tego tematu. Będą także kolejne remonty na częstochowskich drogach. Mamy wakacje, mamy pumę na wolności. Posłuchajcie, gdzie grasuje zwierzę. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka, poleca Radio Jura.
6: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
7: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
8: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko.konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
13: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
12: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
14: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
12: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
14: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
12: Wakacyjny rabat na start.
14: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
12: Zadzwoń 500 503 711.
15: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
16: Na paznokcie.
15: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
18: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 200

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Po reklamie.
2: Dla tych, którzy lubią być na bieżąco, przygotowaliśmy wiadomości o 14.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Rusza wielka modernizacja stadionu przy ulicy Dąbrowskiego. Urzędnicy oficjalnie przekazali w czwartek plac budowy głównemu wykonawcy. Przede wszystkim konieczna jest wymiana nawierzchni obiektu lekkoatletycznego, a to oznacza koniec długiego wyczekiwania na powrót do sportowej elity.
4: Umowa przewiduje ponad rok na wykonanie pełnej wymiany z korektą geometrii bieżni i wymianą pełnego, kompletnego wyposażenia lekkoatletycznego. Nawierzchnia wykonywana w systemie pełnokauczukowym. Prace rozbiórkowe, prace instalacyjne przygotowawcze planujemy przeprowadzić w tym roku, a przyszły rok to już prace montażowe i wykonawcze wraz z certyfikacją obiektu w ostatecznej fazie.
3: Mówi Grzegorz Leszczyński, przedstawiciel generalnego wykonawcy. Docelowo najważniejsze jest odzyskanie możliwości przeprowadzenia tutaj lekkoatletycznych zawodów. Takie są oczekiwania sportowców.
5: Dzieje się na drogach.
3: Zostajemy w tematyce remontów. Sezon budowlany na ulicach wchodzi w kolejną fazę. Trwa realizacja już rozpoczętych zadań, a w przygotowaniu kolejne. W następnych dniach i tygodniach rozpoczną się roboty związane z remontami ulic Olsztyńskiej, Srebrnej, Mstowskiej, Malowniczej, Busolowej, Kołakowskiego i Ikara. Na Piastowskiej i Narcyzowej dodatkowo powstanie nowy chodnik. Prace w tych miejscach mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Obiecuje Miejski Zarząd Dróg.
5: Twoje sprawy.
3: Urzędnik skarbówki występuje jako zwykły klient, dokonuje zakupu i sprawdza, czy sprzedawca wyda mu paragon. To jest tak zwane nabycie sprawdzające.
6: W przepisach pojawiło się w trakcie wprowadzania Polskiego Ładu, ponieważ Polski Ład nie tylko zmienił składki, przepisy dotyczące składek zdrowotnych, ale wprowadził szereg zmian w innych przepisach, w tym także w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusz celno-skarbowy wyglądają i zachowują się jak normalni klienci. Nie są umundurowani, nie legitymują się wcześniej, nie uprzedzają o tym, że będą dokonywali jakichś czynności.
3: Jak się zachować, gdy mamy zakup kontrolowany, tłumaczy doradca podatkowy Dariusz Graczyk. Posłuchajcie w tej godzinie popołudniowego programu. Na koniec młoda sztuka, która przejęła część powierzchni wystawowej w Miejskiej Galerii Sztuki.
5: Radio Jura poleca.
3: MGS oraz Uniwersytet Jana Długosza zapraszają na wyjątkowy pokaz. Trwa przegląd najlepszych prac dyplomowych absolwentów Wydziału Sztuki Częstochowskiego Uniwersytetu. Oficjalny wernisaż dziś o 18:00. Radio Jura jako partner galerii zachęca do zwiedzania. A ja zachęcam do wysłuchania kolejnych wiadomości z kraju i ze świata. Z nami ponownie Ewa Kwaśnie.
7: Jest szansa na współpracę, choć dzisiaj zabrakło konkretów. Tak przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej oceniają rozmowy z minister zdrowia Jolantą Sobrańską-Grędą. Spotkanie dotyczyło najnowszego projektu reform w ochronie zdrowia. Przypomnijmy, jest w nim m.in. propozycja wprowadzenia górnego limitu zarobków medyków do 240 zł brutto za godzinę. Michał Dobrowicz. Michale, jakie są najważniejsze ustalenia?
8: Najważniejsze według prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego jest to, że w planie jest teraz seria konsultacji, nowych pomysłów właśnie ze środowiskiem medyków. Lekarze zwrócili tu uwagę, że limity zarobków lekarzy w publicznych szpitalach mogą doprowadzić do wzmocnienia sektora prywatnego, a oni tego nie chcą.
9: Ministerstwo tę uwagę przyjęło, zadeklarowało, że nie jest to celem dzisiaj rządzących prywatyzowanie systemu, co również przyjmujemy za dobrą monetę.
8: Rozmowy tutaj dotyczyły też całkowitego odpolitycznienia sektora ochrony zdrowia w Polsce. Tu też jest wspólna wizja i zgoda i samorządu lekarskiego, i Ministerstwa Zdrowia. Pozostaje tylko pytanie, kiedy i jak formalnie tę zmianę uda się wprowadzić. I tego mają dotyczyć właśnie kolejne planowane spotkania. Sprzed Ministerstwa Zdrowia w Warszawie Michał Dobrołowicz.
7: Uwaga, puma na wolności. Drapieżnik był kilkukrotnie widziany w okolicach Polanowa w Zachodniopomorskiem. Gmina ostrzega mieszkańców przed wchodzeniem do lasu, a informacje w tej sprawie zbiera Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
10: Ostatni raz puma widziana była dziś rano. Zauważył ją przy lesie mieszkaniec Karsinki. To miejscowość między Polanowem a Koszalinem. Jak przekazał mi Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, zwierzę trzeba jak najszybciej zlokalizować i odłowić. Służby właśnie rozpoczęły poszukiwania pumy przy pomocy dronów z termowizją. Był też pomysł rozstawienia specjalnych klatek z przynętami. Powołano również sztab kryzysowy. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonie miejscowości Karsinka i Rekowo.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: No to powiedzmy sobie szczerze, nie na takie lato czekaliśmy, prawda? Nad Bałtykiem sztorm wieje, podobno pustki. Jeśli chodzi o Zakopane, to tam pustek nie ma nigdy, ale na pogodę też wszyscy narzekają. A co u nas? A u nas zachmurzenie zmienne, trochę przejaśnień, trochę przelotnego deszczu dzisiaj. Jutro sytuacja bardzo podobna. No i w sobotę też kalka tego, co dzieje się w ostatnich dniach. Sprawdzam niedzielę. No i tutaj w Częstochowie nic się nie zmieni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Jak się Państwo miewają w czwartek po południu po 14:00, wracamy do muzyki wybranej na lato. To szczególnie dedykacja dla tych, którzy jeszcze w pracy. Tony Esposito, Kalimba de Luna, bardzo wakacyjnie. Potem też Artur Gadowski, Szczęśliwego Nowego Jorku. Gramy.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Odpowiadamy i tłumaczymy zawiłości podatkowe. Dzisiaj nabycie sprawdzające. Czym jest i skąd się wzięło w naszym prawie? O tym dzisiaj rozmawiamy z doradcą podatkowym Dariuszem Graczykiem. Nabycie sprawdzające, gdy urzędnik robi zakup kontrolowany w twojej firmie, to mało znane, ale coraz częściej stosowane narzędzie Krajowej Administracji Skarbowej. Urzędnik występuje jako zwykły klient, dokonuje zakupu i sprawdza, czy sprzedawca wyda paragon. Co dokładnie kontroler sprawdza podczas takiego zakupu? Tylko paragon czy coś więcej?
1: Zasadniczo przepisy wprowadziły tak naprawdę bardzo wąski zakres tych nabyć sprawdzających. To jest przede wszystkim to, czy transakcja została zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej. No i po drugie, czy został wydany nabywcy paragon fiskalny. To są dwie różne rzeczy, dwie różne czynności i one od wielu, wielu lat podlegają różnym próbom skontrolowania i uchwycenia i od wielu, wielu lat są przepisy w ustawie Kodeks Karny Skarbowy, które przewidują oddzielne sankcje za nieewidencjonowanie sprzedaży i oddzielne sankcje za niewydawanie paragonu. Czyli możemy zaewidencjonować i nie wydać paragonu i to również jest zasadniczo problem. W tym miejscu chciałbym też zaakcentować, że ta głośna sprawa sprzed wakacji 2026 roku, kiedy nabycie dotyczyło pizzy i okazało się, że sama pizza zawiera owoce morza, które powinny zmienić stawkę całego produktu. No więc tutaj wątpliwość, jaka się pojawia, to taka, czy w ogóle w nabyciu sprawdzającym można weryfikować poprawność stawki, ponieważ nabycie sprawdzające jest bardzo wąskie ze względu na swoją, bym powiedział, ukrytą, taką tajemniczą wręcz formułę, więc nie można sprawdzać wszystkiego. Sprawdza się konkretną czynność, nabicie na kasę fiskalną i wydanie paragonu. Nie sprawdza się stawki, nie sprawdza się poprawności rozliczenia, nie sprawdza się pochodzenia towaru. To nie są elementy, które można sprawdzać w ramach nabycia sprawdzającego.
0: A czy urzędnik musi się przedstawić przed zakupem, czy dopiero po?
1: Zacznijmy od tego, że nabycie sprawdzające do momentu praktycznie rzecz biorąc sfinalizowania go, czyli do momentu dokonania tego zakupu i sprawdzenia, czy ten paragon został wydany, czy została zaewidencjonowana sprzedaż w kasie fiskalnej. Do tego momentu jest to czynność, bym powiedział, niejawna, czyli nie powinniśmy mieć świadomości, że jesteśmy przedmiotem tego nabycia sprawdzającego. Natomiast później, już po, niezwłocznie po tej transakcji, ta osoba, która pracuje w organach podatkowych, ma obowiązek, te, która dokonywała tego nabycia sprawdzającego, ma obowiązek wylegitymować, to jest legitymacja głowa.

0: Reklama. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
4: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
5: Uczę się włoskiego.
4: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
18: Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie zróżnicowane od dużego po małe, na ogół bez opadów, no i będzie chłodno. Temperatura maksymalna o wschodzie słońca od 9, słuchajcie, do 12 stopni zaledwie. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Jutro w Częstochowie też będzie mocno wiać.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Nabycie sprawdzające. Gdy urzędnik robi zakup kontrolowany, jak się zachować? Tłumaczy doradca podatkowy Dariusz Graczyk. Posłuchajcie, co grozi firmie, jeśli sprzedawca nie wyda paragonu albo faktury.
1: Pierwsze, co się nasuwa, no to odpowiedzialność karna skarbowa. W zależności od wartości tej transakcji będziemy mówili albo o wykroczeniu, albo o przestępstwie skarbowym. Zasadniczo w przypadku wykroczeń, bo to jest większość takich, bym powiedział, drobnych sytuacji, to będzie mandat w okolicach 500 zł wzwyż, mniej więcej, ponieważ to są stawki, które są ruchome i druga sprawa, tam są widełki, więc to też wszystko zależy od okoliczności i może podlegać pewnym, nie powiem, że negocjacjom, ale z całą pewnością można argumentować tutaj z punktu widzenia tego popełniającego czyn zabroniony, dlaczego kwota mogłaby być niższa, dlaczego kwota wyższa jest problemem. Może być ten przedział w okolicach 500 zł wzwyż. Jeżeli mówimy z kolei o nienabiciu na kasę, to tutaj jest trochę głębszy problem, dlatego że mamy też przepisy nie sankcyjne, takie karno-skarbowe, ale mamy przepisy w konsekwencjach podatkowych w zakresie podatku VAT, ponieważ jeżeli ktoś nie ewidencjonuje za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży, może stracić prawo do istotnej części odliczenia, a dokładnie nie tyle traci prawo do odliczenia, co w drodze decyzji zostaje mu wyliczony dodatkowy taki sankcyjny podatek VAT. To może być dość dotkliwa sytuacja. Jeżeli z kolei firma ma obowiązek nabijać na kasę, ale nie płaci podatku VAT, no wtedy również stosuje się przepisy tutaj karno-skarbowe. W przypadku mandatu zawsze jest możliwość jego nieprzyjęcia, no wtedy tak naprawdę sprawa zapewne trafi do sądu. To jest duża analogia do przepisów tutaj drogowych, czyli przyjmuje mandat, sprawa jest zamknięta, nie przyjmuje mandatu, jest otwarty spór.
0: Kto ponosi odpowiedzialność? Właściciel firmy czy pracownik, który stał przy kasie? Cały temat w odpowiedziach Dariusza Graczyka, doradcy podatkowego w naszym portalu. Tam także formularz Zadaj pytanie. Jeżeli macie wątpliwości, piszcie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowe popołudnie, 9 dzień lipca. Stare polskie przysłowie na dziś mówi: lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze, a jak pogoda, większa swoboda. Kiedy i jaka będzie pogoda, o tym za chwilę, wcześniej wiadomości o 15.
1: W ciągu 2 tygodni kardiologia z Mickiewicza zostanie przeniesiona do szpitala w Blachowni, w wiadomościach Radia Jura. O 15:00 ważne informacje dla pacjentów z Częstochowy. Będzie także remont A4 przy granicy z Opolszczyzną. Te i inne informacje również o 15:00. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: T-Plus. Zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Antrax, sklep AGD i RTV, zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
7: Lato, gorąco, a śpi się cudownie.
8: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
7: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
8: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
7: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej letniej promocji.
8: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
7: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.

0: Teraz przed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Każdą godzinę zaczynamy wiadomościami. Czas na to o 15.
7: Joanna Mieribąka, zapraszam. Kardiologia w miejskiej lecznicy od ponad 20 lat przy ulicy Mickiewicza zostanie przeniesiona do Blachowni. Taką decyzję podjęła zarządzająca nim grupa medyczna, co ma bezpośredni związek z wejściem placówki na drugi poziom ogólnopolskiej sieci kardiologicznej. Przed zasadniczą przeprowadzką magistrat uspokaja, że poradą medyczną służą też przyszpitalne poradnie kardiologiczne.
8: Niektóre schorzenia kardiologiczne są prowadzone w poradniach kardiologicznych. W miejskim szpitalu mamy przy ulicy Mirowskiej taką poradnię, ale i Parkitka również ma taką poradnię. Blachownia nie jest miejscem daleko oddalonym od Częstochowy, a tam na pewno zostaną stworzone lepsze warunki niż tutaj na Mickiewicza.
7: Mówi naczelniczka Wydziału Zdrowia Grażyna Stramska-Świerczyńska. Kwestia przenosin częstochowskiej kardiologii powinna sfinalizować się w ciągu 2 tygodni.
9: Dzieje się na drogach.
7: Do gruntownego remontu idzie A4 przy granicy z Opolszczyzną. Chodzi o odcinek do węzła Łanym. Wartość kontraktu sięga niemal 8 milionów złotych, a wykonawca rozpocznie pracę w ciągu 2 tygodni.
10: Ponad 5-kilometrowy odcinek został oddany do użytku 23 lata temu. Obecnie przejeżdża tamtędy ponad 48 tysięcy pojazdów na dobę. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat ta liczba wzrosła o 15%. Wieloletnia eksploatacja spowodowała powstanie licznych, poważnych uszkodzeń, które do tej pory były usuwane doraźnie. Teraz czas na poważny remont. Przede wszystkim wymienione zostanie kilka warstw nawierzchni. Do tego dojdą modernizacje elementów odwodnienia, mostów i barier ochronnych. W czasie remontu utrzymany zostanie ruch po 2 pasy w każdym kierunku.
7: O czym informował Piotr Chrobok. Dziękuję za relację. Ja jeszcze tylko dodam, że prace mają potrwać 3 miesiące.
9: O tym się mówi w regionie.
7: Ponad 500 kilometrów w 4 dni dla chorego Huberta Iwańczaka z Dąbrowy Zielonej. Tym razem sportowej akcji pomocowej podjęli się pracownicy ze starostwa w Częstochowie. Mariusz Osyra.
11: Grupa aktywnych osób z regionu, które chciały pomóc choremu chłopcu i jego rodzinie, z członkiem zarządu powiatu Gwidonem Jelonkiem na czele, walczyli z czasem, ale przede wszystkim z własnymi słabościami. Chodziło o nagłośnienie zbiórki na leczenie chłopca cierpiącego na dystrofię mięśniową. Uczestnicy najpierw pokonali 300 km rowerem do Kazimierza Dolnego, następnie przepłynęli 100 km kajakiem po Wiśle, kolejne 100 km pokonali biegiem, a na koniec przepłynęli 10 km wpław przez jezioro Zegrzyńskie. Choć sportowe zmagania już za nami, zbiórka na rehabilitację chłopca wciąż trwa.
7: Zajrzyjcie na radiojura.pl, jeśli chcecie dowiedzieć się, jak pomóc. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na dziś. Polecam kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Z nami ponownie Ewa Kwaśny.
12: Produkcja idzie pełną parą na tyle, na ile pozwala dostępność surowca. Polscy producenci pelletu chętnie odpowiedzą na duże zapotrzebowanie, ale problemem jest podaż drewna. Interweniujemy w sprawie wysokich cen pelletu i właśnie jego dostępności. Benjamin Kubiak-Piłat, rozmawiałeś z przedstawicielem producentów. Na czym jego zdaniem polega problem?
13: Tegoroczna podaż drewna to blisko 37 milionów metrów sześciennych surowca, czyli o 2 miliony mniej niż w ubiegłym roku. By pokryć całe zapotrzebowanie, potrzeba aż 41 milionów. Pelet to produkt uboczny pracy z drewnem. Jeśli nie ma surowca, nie ma paliwa grzewczego, mówi Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
14: Jeżeli te 4 miliony nie wchodzą na rynek, to nie powstaje z nich trocina. Jak nie powstanie z nich trocina, to nie powstanie z jej pelet. Tego peletu po prostu nie może być więcej, bo nie ma z czego go wytworzyć. Dzisiaj wiem na pewno, że firmy pracują na tyle, na ile pozwala im dostępność surowca drzewnego.
13: Według prognoz do 2035 roku zapotrzebowanie na pelet w Polsce może wzrosnąć nawet dwukrotnie. We'll be right back.
12: Paryż zamieni się dzisiaj w prawdziwą twierdzę. Francuska policja szykuje się na możliwe zamieszki w związku z wieczornym meczem francuskiej drużyny na mundialu. O 22:00 w Bostonie trójkolorowi zmierzą się z reprezentacją Maroka w pierwszym ćwierćfinale tych mistrzostw. Marek Gładysz.
5: To już niestety stało się w Paryżu w cudzysłowie tradycją, że po piłkarskich pojedynkach reprezentacji Maroka z trójkolorowymi grupy chuliganów, głównie z rodzin afrykańskich imigrantów spod paryskich przedmieść, wywołują zamieszki wokół pól elizejskich w centrum miasta, atakują policjantów, próbują podpalać samochody i pojemniki ze śmieciami oraz rozbijać sklepowe witryny. Z tego powodu porządku strzec tam będą wieczorem nadzwyczajne siły policji, okoliczne stacje metra zostaną zamknięte. To niszczy dobry wizerunek Paryża, szczególnie pól elizejskich, bo turyści widzą, że robi się tu niebezpiecznie i coraz częściej omijają te dzielnice. Boimy się tego, co stanie się tu dzisiejszej nocy, tłumaczy mi właściciel jednego z barów.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
6: Czwartek to kolejny dzień, kiedy dokuczać nam będzie silny wiatr. Ten dmucha z północnego zachodu, w porywach osiąga prędkość do 60 km na godzinę. Na barometrach 1013 hektopaskali, a biometr w Blachowni czy Olsztynie jest dzisiaj neutralny.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
6: Godzina 15, za nami mamy czwartkowe popołudnie. Dzisiaj wraca mundial, wieczorem pierwszy ćwierćfinał, Francja kontra Maroko. To dopiero wieczorem, a teraz u nas już muzyka wybrana na lato. The Colors, Italo Disco, za chwilę też Bonnie M i klasyka Daddy Cool.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura po południu, teraz u nas o zmianach. Wielka przebudowa w centrum miasta nabiera tempa i przykuwa uwagę przechodniów. Część z nas opłakuje nadal wyburzenie dworca kolejowego, który przetrwał zaledwie 30 lat. Inni czekają już z niecierpliwością na nowy. Budynek rośnie w oczach, a czy zamiana starego na nowe nadal budzi emocje? Sprawdzaliśmy to na ulicach Częstochowy.
1: Nie znam tego projektu nowego w ogóle. A tamten stary, no taki kanciasty był, no modernistyczny, ja wiem, w takim stylu. W zasadzie byłem przywiązany do niego, bo od dzieciństwa, gdy jeździłem do Częstochowy, no to od zawsze go pamiętam. A teraz co będzie, no ciężko mi powiedzieć, czy będzie lepiej, czy gorzej.
2: Chyba tak jak na tej wizualizacji.
1: Aha, w porządku. Trochę może za dużo czarnego. Pogrzebowo, tak trochę jak dom pogrzebowy, taki nowoczesny.
3: Dla mnie szkoda tego dworca, tego poprzedniego, bo to było dobrze wybudowane, ładnie, na mój styl i moim zdaniem to jest w ogóle niepotrzebne. Moim zdaniem powinni wybudować za te pieniądze, które tutaj poszły z tego Rakowa.
4: Ten dworzec, który był, powstał w czasach, kiedy studiowałam, jest taki sentyment jakiś mam do niego, ale prawda jest taka, że no nie wyglądało idealnie, jakby brakowało tam kilku rzeczy, może teraz będzie lepiej, zobaczymy.
0: Prace idą pełną parą, pasażerowie na dobre pożegnali przeszklony gmach z lat 90, no ale zdanie mieszkańców co do starego, jak i nowego budynku wciąż są podzielone.
5: Ciekawa sprawa, chociaż starszy mi się bardziej podobał. Wie pan co, wystarczyło dobrze zagospodarować przestrzeń w starym i byłoby dobrze. Szkoda wydawać pieniędzy na coś, co podejrzewam, że też za paręnaście lat zostanie wyburzone, żeby powstało coś nowego.
6: Podobał mi się tamten stary.
7: Na pewno koszty by były też niewspółmierne do tego, co jest obecnie. Inaczej, ale wcale mi się nie podoba.
6: Trochę żal, no.
8: Tak, jest dobrze.
9: Nie, no dobrze, że wybudowali nowy. Myślę, że będzie ładniej, nowocześniej. Pierwszy raz dopiero zobaczyłam, bo tu rzadko w tych okolicach jestem, ale mi się spodobało.
0: Więcej informacji o tym znajdziecie w naszym portalu. Piszemy też o tym na naszym fanpage'u na Facebooku. A do tej sprawy na antenie wrócimy jeszcze tego popołudnia.
10: Radio Jura.
11: Reklama.
12: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
16: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
15: O!
16: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
15: www.furnipol.pl.
17: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
18: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów.

0: indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczycka 98.
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
18: O pogodzie w skrócie, co czeka nas w kolejnych dniach. Jutro przejaśnienia do 24 stopni. W sobotę przejaśnienia 24 stopnie. W niedzielę więcej chmurek, 23 stopnie. W poniedziałek stopni 27, a we wtorek nawet 28, ale będzie burzowo. Kolejna środa w Częstochowie czy Kłobucku z temperaturą na poziomie 29 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: Radiu Jura tego popołudnia sprawdzamy, jak idą prace w centrum miasta przy budowie nowego dworca. Konstrukcja od strony Piłsudskiego jest już mocno zaawansowana. Robotnicy przenieśli się także na plac Rady Europy. A nasi reporterzy sprawdzali, czy w Częstochowie pojawia się już oczekiwanie na nowe.
1: Trudno powiedzieć. No ja jestem raczej mało sentymentalna. Stare rzeczy wyrzucam, kupuję nowe, więc ja jestem z tych, co wolą chyba coś nowego, lepszego, nowocześniejszego.
2: Z tym nowym będzie to miało parę plusów. Ogólnie stan starego dworca. Oka to nie cieszy. A z tym nowym nie będzie to też wyglądało jakoś nie wiadomo jak, ale może poprawi to wizerunek. Mam nadzieję, że w środku będzie lepiej na pewno.
3: Nowej to będzie bardzo okej i super.
4: Stare znika, pojawia się nowe. Dobrze czy źle?
2: W sumie dobrze. Czasami lepiej zamienić stare na nowe.
5: Jest to problem, bo trzeba obejścia różne robić, nadkładać trochę drogi. Ale nie jest tragicznie, no. Można się jakoś rozeznać.
0: A do tego tematu wrócimy jeszcze po godzinie 16.
6: Radio Jura.
7: Reklama.
8: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
9: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa. Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
10: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
11: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
12: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
11: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
12: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
11: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
12: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
11: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
13: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
14: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
15: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
14: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
16: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
14: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
16: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
14: Wakacyjny rabat na start.
16: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
14: Zadzwoń 500 503 711.
17: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
18: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kabanosy paluszki tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone, niesolone Bacador, 250 gramów, 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą napój energetyczny Black, różne rodzaje, 500 ml, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
19: O reklamie.
6: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: O tej porze chciałbym pozdrowić naszych słuchaczy na wakacjach i podziękować za wszystkie pozdrowienia, które napływają do nas różnymi kanałami. Alina wysłała do nas maila z pozdrowieniami z Nadbałtyku. Sztormowo, ale pięknie pisze i wysyła kilka fotek. No i faktycznie, wygląda to cudownie. Zresztą Bałtyk w każdych okolicznościach przyrody wygląda fajnie. Alina, jedno ze zdjęć od razu ustawiłem sobie tutaj jako tapetę w firmowym komputerze. Dziękuję, naprawdę, pięknie to wygląda. Dzięki temu czuję się, jakbym był nad Bałtykiem. No to ja sobie tutaj dokończę oglądanie zdjęć, a wy posłuchajcie wiadomości o 16.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka, poleca Radio Jura.
5: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Jak zawsze o pełnej godzinie zapraszamy na wiadomości. Jest już 16.
10: Prokuratura zawnioskowała o uchylenie immunitetu senatorowi Koalicji Obywatelskiej Marcinowi Zawile. Chodzi o sprawę z czasów, gdy polityk był prezydentem Jeleniej Góry. Michał Krasoń, z którym się teraz łączymy, witamy.
11: Dzień dobry.
10: Michale, o jakie konkretnie nieprawidłowości chodzi?
11: Według śledczych Marcin Zawiła, będąc prezydentem Jeleniej Góry, miał przydzielić lokal mieszkalny z pominięciem przetargu. Później został on sprzedany jego najemcom z 99% bonifikatą.
12: Ten przydział tego lokalu odbył się z niedochowując określonych form, ponieważ takie lokale powinny być publiczne, znajdować się w publicznym wykazie i to daje prawo każdemu mieszkańcowi. I tej procedury ofertowej tutaj nie zachowano.
11: Wyjaśnia Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego. Jeśli Senat zgodzi się na uchylenie immunitetu lub Marcin Zawiła sam się go zrzeknie, prokuratura przedstawi mu zarzut nadużycia uprawnień. Za to grozi nawet do 10 lat więzienia. Sprzed prokuratury krajowej Michał Krasoń.
10: Rośnie korek na autostradzie A4 między Mysłowicami i Katowicami. Na pasach w kierunku Krakowa doszło do wypadku. Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie. Marcinie, ile aut jest tam uszkodzonych?
13: To są 4 rozbite samochody. Jeden z kierowców, takie są wstępne ustalenia policjantów, najprawdopodobniej nie zachował ostrożności, uderzył w auto przed nim, a potem uszkodzone zostały jeszcze 2 kolejne samochody. Doszło do tego na lewym pasie w kierunku Krakowa, który teraz jest zablokowany, a korek ma już około 10 km długości. Zaczyna się w okolicach Mysłowic i, jak widzę, nieprzerwanie ciągnie aż tu za węzeł Murckowska w Katowicach.
10: Ten czwartek to na wielu uczelniach ostatni moment na decyzję, gdzie kandydaci będą chcieli studiować od października. Dziś kończy się rejestracja na studia, między innymi na Uniwersytecie Warszawskim. Jakie kierunki wybierają kandydaci?
14: Finanse i rachunkowość.
15: Dlaczego właśnie ten?
14: Po prostu przekonali mnie ewidentnie i zainteresowały ten temat i tak planuję się rozwijać dalej chyba w tym kierunku.
15: Dzisiaj środek wakacji, ale duży ruch tutaj na uczelni, dużo się dzieje.
14: No tak, obrony, jeszcze raz obrony i rekrutacja.
15: Na jaki kierunek? Pani złożyła?
16: Filologia polska. Teraz wreszcie wakacje po długim czasie.
15: Jakie plany na te wakacje?
16: No, trochę pracy, trochę odpoczynku, wszystkiego po troszku.
10: Usłyszał na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego Michał Dobrołowicz.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: Dziś, jutro, pojutrze, nawet w weekend przyda się parasol. Proszę go mieć pod ręką. Opady deszczu nie będą intensywne, no ale będą jednak na mapach pogodowych. Każdego dnia symbol chmurki z kropelkami widnieje. Na termometrach, no tutaj bez rewelacji, 20 stopni dziś, 21, 22 jutro, 23 w sobotę, a w niedzielę w Częstochowie czy Kłobucku zaledwie 20.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: Czwartek od samego rana w kalendarzach, 9 dzień lipca, na liście solenizantów Weronika, Sylwia i Zenon. Wszystkiego dobrego, drodzy solenizanci, dla was w prezencie Inner Circle, teraz Shows. Za chwilę, potem też Blue System. Gramy.
4: Radio Jura. Muzyka wybrana.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura po południu. Wracamy do tematu budowy nowego dworca, który wciąż budzi emocje. PKP SA zapowiada, że nowoczesny budynek niebawem ułatwi codzienne podróże. Docierają jednak do nas liczne głosy o marnowaniu publicznych środków, a część mieszkańców miasta potwierdza, że to niepotrzebna i kosztowna inwestycja.
1: Dla mnie powinien zostać ten, co był. Podobał mi się, nie był taki bardzo stary, ale szkoda mi tego, co był. I w sumie to on długo nie był.
2: Funkcjonalny był. O to chodzi, nie? Przede wszystkim. No może teraz będzie ładniejszy, bo jeśli coś zmieniają, to chyba po to, żeby było coś ładniejszego. Jak jeżdżę gdzieś po Polsce i w innych miastach, są dworce, które mają po 100 lat i też funkcjonują. Ważny jest budynek, żeby on był, wie pan, ocieplony, żeby człowiek miał się gdzieś zatrzymać, żeby była kasa, miejsce, perony dostępne, dopasowane do ludzi i to wszystko.
3: Ten wiedeński, co był jeszcze, był najlepszy.
0: Nasi reporterzy z mieszkańcami miasta rozmawiali dzisiaj w rejonie dworca głównego, a my zapraszamy do dyskusji również na naszym radiowym Facebooku. Mocno polecam.
4: Radio Jura.
5: Reklama. Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
7: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
8: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
7: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
8: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
7: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
8: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
7: Telefon 515 660 031.
9: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Kagrubasa.

0: zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
10: Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie zróżnicowane od dużego po małe, na ogół bez opadów, no i będzie chłodno. Temperatura maksymalna o wschodzie słońca od 9, słuchajcie, do 12 stopni zaledwie. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Jutro w Częstochowie też będzie mocno wiać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: O tej porze u nas jak zwykle tematy okołomundialowe. Wielcy tego świata lubią mawiać, żeby nie łączyć sportu z polityką. Kojarzycie taki slogan? No więc słuchajcie, przestał działać. Pamiętacie historię, jak to anulowano czerwoną kartkę graczowi USA na mundialu? Koleś o mało nie urwał nogi rywalowi, miał pauzować w kolejnym meczu, ale wystarczył telefon Trumpa do Infantino i Balogun hasał po boisku jakby nigdy nic. Tymczasem podobna sytuacja. Francuzi poprosili o cofnięcie żółtej kartki. Żółtej, powtarzam, dla Olise za faul, którego tak naprawdę nie popełnił w ostatnim meczu z Paragwajem, bo kto oglądał, ten wie, że sędzia zza Uralu raczej powinien zmienić zawód, bo sędziowanie nie dla niego. I FIFA w tym wypadku rozłożyła ręce i mówi: nic się nie da zrobić, przepraszamy. I słuchajcie, ja na miejscu Francuzów bym się z tą decyzją pogodził, żeby tylko Trumpa nie wkurzyć, bo nagle się okaże, że przyda mu się francuska ropa, pewnie Macron ma w piwnicy broń masowego rażenia, a i zagrożona jest francuska demokracja, no. Żółta to żółte, no. Po co drążyć?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
5: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje, przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml, przy zakupie dwóch sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
16: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Już za chwilę 17, wakacyjne wydanie programu po godzinach, rzecz jasna, mocno polecam. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas, Mariusz Ryszka. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia jutro w samo południe. Jutro będzie piątek.
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
7: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
8: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
7: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
8: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
7: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
8: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
7: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
9: www.cer-projekt.pl.
10: Szukasz fachowej pomocy przy wyborze materaca? Te internetowe opinie o Studiu Snu Czak mówią same za siebie. Daniel.
11: Bardzo dobry kontakt z klientem. Profesjonalne podejście.
10: Ewa.
12: Poświęcono mi prawie godzinę na wybranie odpowiedniego łóżka i materaca. W tym miejscu jest czas na doradztwo, a nie masowe podejście do klienta.
10: Piotr.
13: Ogromna wiedza w temacie materacy i łóżek. Zakup łóżka był przyjemnością.
10: Studio Snu Czak. Materace, łóżka, meble na wymiar. Częstochowa Krótka 26 w bramie.
14: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
15: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowski Krzysztof.

0: Jedynka. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze jest już 17, a to jest dobra pora, by posłuchać wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśne.
3: Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie incydentu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Domagali się oni wejścia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy wspiera ona Stepana Banderę. Policjanci zabezpieczyli nagranie z całego incydentu, które trafiło do sieci i wywołało falę hejtu na tle narodowościowym. Benjamin Kubiak-Piłat, co jeszcze mówią śledczy?
4: Zatrzymani usłyszeli zarzuty zniesławienia, nie przyznali się do winy. Jeden odmówił składania wyjaśnień, drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są w nim pomieszczenia firmie, która sprowadza cudzoziemców.
5: Analiza tego nagrania wskazała na to, że ono było wykonane celowo, świadomie. Uznaliśmy, że ta sprawa powinna być prowadzona z urzędu, bo z jednej strony miała ten taki charakter publiczny, a z drugiej intencja autorów tego incydentu i tego nagrania, by umieścić to w internecie, gdzie pojawiały się treści kontrowersyjne dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Było takim działaniem świadomym. Braliśmy pod uwagę ważny interes społeczny.
4: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Właścicielka ukraińskiej firmy, do której próbowali wejść podejrzani, również zgłosiła sprawę policji. Wobec mężczyzn zastosowano dozór policji oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną.
3: Irlandia chce przyspieszyć negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Jak ustaliła korespondentka w Brukseli, już we wtorek może zostać otwarty kolejny dział negocjacji. To byłby następny krok na drodze Kijowa do członkostwa we wspólnocie. Na linii Katarzyna Szymańska-Bruginą. Kasiu, jaka jest teraz procedura w tej sprawie?
6: Jutro ambasadorowie krajów członkowskich muszą jednomyślnie zatwierdzić wspólne stanowisko Unii w sprawie otwarcia negocjacji z Ukrainą w dziale polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jeżeli będzie ta jednomyślna zgoda, to we wtorek będzie można formalnie otworzyć z Ukrainą ten kolejny dział. To część planu irlandzkiej prezydencji, która chce przyspieszyć rozmowy akcesyjne. W zeszłym tygodniu Węgry wycofały swój sprzeciw wobec tego rozdziału. Nadal jednak blokują otwarcie 4 kolejnych. Dlatego prezydent Wołodymyr Zełenski nie osiągnie swojego celu, by jeszcze w lipcu otworzyć negocjacje we wszystkich pozostałych obszarach.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Z całą pewnością to nie jest idealny letni tydzień w Częstochowie, no i niestety weekend też idealny nie będzie. Jutro do 21 stopni, słabe opady deszczu niewykluczone. Tak też ma być w sobotę, tak też będzie w niedzielę. W sobotę to nawet może być u nas burzowo. Początek przyszłego tygodnia, jak już widzę w prognozie długoterminowej, też nie przynosi zmian.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Jak ten tydzień zasuwa, to już jest czwartek, czyli parę, może paręnaście godzin i będziemy witać kolejny wakacyjny weekend. Skoro mi w pracy ten tydzień tak szybko ucieka, to jak ekspresowo musi mijać urlopowiczom. Wolę się nie zastanawiać. Zaczynamy program po godzinach na wakacjach.
10: Radio Jura.
2: Gazebo na początek i jego melodyjne I Like Chopin. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry w Radio Jura. W czwartek mamy 4 minuty po 17:00.

0: wszystko, więc będziemy sobie sprawdzać, co fajnego przed nami. Będzie też trochę muzycznego świata, jakiś rekord, sukces na sali sądowej i występ, który może być ciekawszy niż niektóre mecze na piłkarskim mundialu. Bądźcie z nami, polecamy się na resztę czwartku, muzycznie również, za chwilę Avicii.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14. Telefon 34 324 5502. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
2: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kabanosy paluszki tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone niesolone Bacador, 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą napój energetyczny Black, różne rodzaje, 500 ml. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Rhythm is a Dancer i ekipa Snap w Radio Jura. Jak zawsze w programie po godzinach polecamy Wam ciekawe wydarzenia w Częstochowie i w regionie. Jutro pierwsze spotkanie w ramach nowego cyklu wydarzeń organizowanych przez Zagrodę Kultury Częstochowa. Wspólnie z licencjonowaną przewodniczką Katarzyną Kowalczyk odkryjemy historię i niezwykłe dziedzictwo dwóch najpiękniejszych częstochowskich parków. Parku Staszica i Parku 3 Maja. Miejsce zbiórki Zagroda Włościańska, ulica 7 Kamienic 4. Udział jest darmowy, a początek jutro o 18:00.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12:00. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łyd

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
2: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
3: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko.konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: pierwszych taktach piosenki Never Ending Song można wywnioskować, że Conan Gray kocha muzykę Depeche Mode. Za chwilę 18 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 18 koncert, o który nikt nie pytał, więc internetowa kolejka po bilety będzie długa jak za dawnych czasów po mięso i wędliny. Kto i gdzie wystąpi? O tym po 18. Będziemy też u nas w regionie. Imprezowy weekend już bardzo blisko.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
3: Rapa para. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
5: Lato, gorąco, a śpi się cudownie.
6: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
5: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
5: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej letniej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komło.
5: Częstochowa ulica Krótka 20. 26 w bramie.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Jest już 18, czyli dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
11: Etat ma być główną formą umowy, na podstawie której pracują lekarze. Taką propozycję przedstawiło dziś Ministerstwo Zdrowia w czasie spotkania z Naczelną Radą Lekarską. Rozmowy dotyczyły zmian, które wyeliminują rekordowe zarobki medyków i przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Komentarze zbiera dziennikarz Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Michale, jak lekarze oceniają pomysł pracy tylko w oparciu o etat?
12: Krytycznie patrzy na to m.in. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, który przekonuje, że umowa o pracę ogranicza ogranicza lekarzom swobodę pomocy pacjentom w różnych miejscach.
13: My sądzimy, że powinno być to coś pomiędzy umową o pracę i kontraktem i nad tym również mamy pracować.
12: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada i deklaruje, że resort na razie uporządkuje kontrakty, czyli umowy lekarzy, którzy prowadzą swoje firmy, żeby tu ograniczyć pole do nadużyć.
14: Wystandaryzujemy zakresy tej umowy, żebyśmy wszyscy, przede wszystkim zarządzający w szpitalach, ale również ta druga strona, żeby była przekonana co do poprawności zawierania tych umów.
12: To na razie zapowiedzi, które w najbliższych tygodniach i miesiącach mają przełożyć się już na konkretne zapisy w konkretnych projektach ustaw. W pierwszej kolejności wprowadzony ma być górny limit zarobków lekarzy do 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznych szpitalach.
11: Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego zapowiadają przełom w telechirurgii.
15: Po raz pierwszy w historii zespół chirurgów przeprowadził operację z pomocą humanoidalnych robotów pracujących pod zdalnym nadzorem człowieka.
11: W studiu Grzegorz Jasiński.
15: Witam ponownie.
11: Witamy. Grzegorzu, czym to różniło się od popularnych zabiegów z wykorzystaniem chirurgicznego robota?
15: Te systemy robotyczne są wyspecjalizowane i przeznaczone do konkretnych procedur. Są ciężkie, kosztowne, wymagają specjalnie przystosowanych sal operacyjnych i często licznego zespołu obsługującego. Tymczasem humanoidalne roboty są znacznie lżejsze, bardziej mobilne i nie wymagają kosztownej infrastruktury. Testy podczas zabiegów na zwierzętach pokazały, że taki robot doskonale wpasowuje się w przestrzeń i organizację pracy na zwykłej sali operacyjnej, a po zastosowaniu odpowiednich adapterów może korzystać z tradycyjnych narzędzi chirurgicznych. Dzięki temu przy zdalnej kontroli przez człowieka może być łatwo wdrażany w odległych, słabo wyposażonych placówkach medycznych, a nawet w warunkach polowych czy podczas misji ratunkowych. Opisane w prestiżowym czasopiśmie Nature wyniki testów wydają się bardzo obiecujące.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
19: 20-21 stopni jutro na termometrach w Częstochowie, a na niebie to co dzisiaj, czyli będzie zmiennie. Trochę słońca, trochę chmur. Jutro może u nas popadać. W sobotę trochę cieplej, ale na niebie też to samo, czyli też taka zmienność ma nam towarzyszyć. Kolejne dni w tej kwestii również się nie zmienią. Czekamy na powrót tego trochę cieplejszego lata do Częstochowy.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
19: 9 lipca, czwartek, jak słyszeliśmy, na weekend będzie stabilnie w pogodzie, czyli po prostu niestabilnie, a u nas pewna jest muzyka wybrana na lato, na wakacje, Damiano Dawid na początek, a później z wielką przyjemnością, ale niestety już wspomnieniowo zagram zmarłą dzisiaj Bonnie Tyler. Obiecujemy pani Bonnie, że będziemy o pani pamiętać. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radio Jura, 4 minuty po 18.
1: Radio Jura.

Pink w programie Po godzinach na wakacjach. Z takich długich, nielimitowanych wakacji od muzyki wraca Jay-Z. We wrześniu na stadionie Tottenham Hotspur w Londynie zagra duży koncert. Przedsprzedaż biletów ruszyła dzisiaj. Jak wynika z danych serwisów sprzedażowych, chętnych nie brakowało. A jutro od 10 czasu brytyjskiego rusza sprzedaż otwarta, więc pewnie sporo osób na wakacjach zamiast na plaży będzie odświeżać

0: Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowska Krzysztof Smela.
7: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
8: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
7: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
9: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
7: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
9: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
7: Wakacyjny rabat na start.
9: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
7: Zadzwoń 500 503 711.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
14: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
15: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
16: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Po reklamie.

0: Laura Branigan w Radio Jura. Zostajemy w temacie muzyki, ale dokładamy do tego taniec, bo w sobotę kolejna letnia potańcówka na Placu Biegańskiego. Tym razem czeka nas salsa, a instruktorem i prowadzącym będzie Grzegorz Caban. To jest wydarzenie dla wszystkich, bez względu na stopień zaawansowania. Początek o godzinie 20. Wydarzenie potrwa mniej więcej 2 godziny. Wstęp jest darmowy. Bawcie się więc dobrze.
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: O reklamie.

0: bez ciebie tu.
1: Na zawsze i na wieczność, Wilki. Tak by się chciało z wakacjami, żeby z dobrą pogodą, dużym budżetem i urlopem były z nami na zawsze i na wieczność. Za chwilę 19 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 19 gwiazda, która w tym miesiącu ma przynajmniej dwa powody do radości. Ma męża i wygraną w procesie z milionami dolarów w tle. Bądźcie z nami po 19. Wszystko się wyjaśni, o co chodzi.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa. Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
6: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
8: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Po reklamie.
1: Jest już 19, czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata przygotowała i przedstawi Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
9: Koalicja Obywatelska pozostaje liderem poparcia, ale notuje wyraźny spadek. Tak wynika z najnowszego sondażu partyjnego przygotowanego przez pracownię Opinia 24. Wyniki analizował reporter Michał Krasoń. Witamy, Michale. Co jeszcze pokazuje ten sondaż?
10: Koalicja Obywatelska straciła w porównaniu z poprzednim badaniem blisko 3 punkty procentowe, ale nadal zajmuje pierwsze miejsce z poparciem na poziomie 31,3%. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 22,8% ankietowanych. To także spadek o niespełna 2 punkty procentowe. Zyskuje natomiast Konfederacja. Ugrupowanie może liczyć na 13,4% poparcia. Dalej Lewica z wynikiem przekraczającym 9% oraz Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 8% respondentów. Gdyby wybory odbyły się dziś, do Sejmu nie weszłaby partia Razem. Ugrupowanie może liczyć na 3 punkty poparcia, czyli poniżej progu wyborczego. Jeszcze słabsze wyniki zanotowały Polska 2050, 1,7% oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem przekraczającym 1,5%.
9: Wciąż nie wiadomo, gdzie trafi ponad 200 psów z zamkniętego schroniska w Nowym Targu. 43 gminy mają niespełna tydzień, by je stamtąd zabrać. Niestety żadne inne schronisko nie chce ich przyjąć. Jedynym rozwiązaniem są adopcje. Zapewne jednak nie uda się wszystkich psów adoptować przed ostatecznym terminem zamknięcia, mówi nam Maria Plewicka z Tatrzańskiego Otuliska.
11: Poszło do adopcji kilkadziesiąt zwierząt. My szukamy domów w całej Polsce, organizujemy transporty codziennie, kilka psów jedzie do tych zweryfikowanych przez nas domów, natomiast nadal poruszamy się w ogromnym chaosie, w ogromnej dezinformacji. Nadal są gminy, które nie mają nawet pojęcia, ile mają psów w schronisku, jakie to są psy. No nie ukrywam, że sytuacja jest bardzo trudna dla nas wszystkich, natomiast no, bardzo niepokojące jest to, że nadal docierają do nas sygnały, że adopcje są przeprowadzane do niezweryfikowanych osób i psy nadal trafiają na łańcuchy.
9: Organizacje prozwierzęce zaproponowały kilka dni temu, że przejmą odpowiedzialność za wszystkie psy pozostałe w schronisku, ale na razie nie ma odpowiedzi samorządów, które są teraz ich właścicielami. No tak, te zwierzęta już tyle przeżyły, że należy zrobić naprawdę wszystko, by już nie cierpiały.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Kolejna chłodna noc przed nami w Częstochowie, jak na lipiec, no bo 10 stopni minimalnie, będzie tej nocy pogodnie. Jutro też trochę pogodnego nieba, trochę też może popadać na termometrach w Częstochowie 20-21 stopni. W weekend w kwestii zachmurzenia i w kwestii temperatury niemal tak samo.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Właśnie sobie przypomniałem o kalendarzu. Dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą. Jakby później w pracy cokolwiek to zmieniało. Lady Gaga na początek tej godziny, a później Shakira i jej Daj Daj. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radio Jura, 4 po 19.
0: Radio Jura.

0: sezon i Dawid Podsiadło, świetny sezon i passe w lipcu ma Taylor Swift. Najpierw wielka uroczystość ślubna w Madison Square Garden w Nowym Jorku, a teraz wygrała spór sądowy o rzekome naruszenie praw autorskich. Chodzi o teksty jej piosenek, nie ma co się zagłębiać w szczegóły. Na stole były miliony dolarów, które na razie zostaną przy Taylor. Mówię na razie, bo powódka zapowiada odwołanie od decyzji sądu, czyli będzie kolejny odcinek tego sądowego serialu. Na razie pani Taylor może sobie spokojnie spędzać czas w podróży poślubnej, jeśli oczywiście całego budżetu nie wydała na imprezę weselną. Podobno kosztowała 20 milionów dolarów. ABBA u nas za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zapisa wypoczynku.

0: Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Dzięki grupie Venga Boys byliśmy przez 3 minuty na Jamajce. Dziękujemy za wycieczkę. Teraz czas na OSP Częstochowa, Kawodrza Górna i jubileusz stulecia istnienia tamtejszej jednostki OSP. Tam na sobotę przygotowano festyn, piknik, wielkie grillowanie, no i masę atrakcji dla dzieci. Ma być bardzo spontanicznie, więc polecamy, by się tam wybrać w najbliższą sobotę. Początek o godzinie 18, a tamtejszym strażakom, ochotnikom życzymy kolejnych 100 lat działalności. Oby gaśniczo i wypadkowo, to jednak jak najmniej się działo. Trzymajcie się.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Unique 2, czyli trochę plażowo w czwartkowy wieczór na naszej antenie. Mam nadzieję, że na plażę to niebawem i realnie wrócimy, tak bez koca i bez śpiwora. Za chwilę 20, to będzie czas wiadomości i prognozy pogody, a po 20 dwie piłkarskie informacje, z czego jedna też trochę muzyczna, albo przede wszystkim muzyczna. Bądźcie z nami, polecamy się.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę? Szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
5: Wakacyjny odlot w Konopiskach. Już 11 i 12 lipca lądowisko w Konopiskach zaprasza rodziny i miłośników lotnictwa na imprezę pełną emocji. Efektowne przeloty samolotów, wiatrakowców, motolotni i paralotni. Widowiskowe treningi z wytwornicą dymu. Dynamiczny trening akrobacyjny Marka Bańkowskiego. Przelot samolotem gaśniczym Janusza Darochy. Mnóstwo innych atrakcji. Strefa food truck, animacje i piana party dla dzieci. Szczegóły lądowisko-konopiska.pl. Zapraszają wójt gminy Konopiska Artur Brędzel i starosta Częstochowski i Krzysztof Smela.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20. Marlena Chudzio i najnowsze wiadomości na naszej antenie. Posłuchajmy.
6: Zakład poprawczy dla trzech sprawców brutalnego pobicia i śmierci młodego mężczyzny w Sosnowcu. Taki wyrok wydał dziś tamtejszy sąd rodzinny. Dramat rozegrał się 2 lata temu w czasie muzycznego festiwalu. Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy. Dlaczego zapadł właśnie taki wyrok?
7: W chwili popełnienia przestępstwa napastnicy mieli po 16 lat. Dlatego ich sprawą zajmował się właśnie sąd rodzinny i dlatego też teraz trafią do zakładu poprawczego. Mają tam pozostać co najmniej do ukończenia 21 lat. To najwyższy wymiar kary w tej sytuacji. Cała trójka odpowiadała za śmiertelne pobicie młodego mężczyzny. To było nieco ponad 2 lata temu w czasie muzycznego festiwalu w Sosnowcu. Młody mężczyzna miał stanąć tam w obronie nastolatka. Wtedy został zaatakowany i brutalnie pobity przez 3 szesnastolatków. Jak się niebawem okazało, wszyscy byli pijani. Pobity mężczyzna trafił do szpitala, ale tam zmarł.
6: Działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska to hipokryzja, ocenia branża przemysłu drzewnego. Z jednej strony resort dopłaca do wymiany kotłów na te zasilane pelletem. Z drugiej strony obniża podaż drewna, z którego później może powstać źródło ciepła. W faktach teraz Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, jakie są zatem prognozy?
8: Jeżeli tegoroczna zima będzie porównywalna do poprzedniej, to pelletu może być jeszcze mniej, a to dlatego, że spada podaż drewna. Pellet powstaje z trociny, która jest produktem ubocznym obróbki drzewnej. Obecnie produkowane są ponad 2 miliony ton pelletu. Za niecałe 10 lat zapotrzebowanie ma być już 2 razy większe. Problem w tym, że resort klimatu i środowiska obniża podaż drewna, przez co nie ma trociny, a tym samym i pelletu też jest mniej.
9: Ja myślę, że rząd dzisiaj ma tylko 2 drogi, nie ma trzeciej. Jedna z nich to modlić się o wyjątkowo łagodną zimę, a druga to uskutecznić częściowe przywrócenie podaży surowca drzewnego. Bez surowca nie będzie produktu. Nie będzie produktu, ten problem na pewno narośnie.
8: Powiedział mi Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Pogodzie w Częstochowie przełomu to na razie nie widać, to znaczy nie zrobi się dużo cieplej, bo jutro maksymalnie 20-21 stopni. Chwilami słonecznie, ale też spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Tak też będzie w sobotę, tak też będzie w niedzielę. Początek przyszłego tygodnia w tej sprawie również zapowiada się deszczowo, no i nie za ciepło. Dopiero w drugiej części przyszłego tygodnia jest szansa, przynajmniej tak wynika z prognozy długoterminowej, na poprawę pogody, czyli na to, żeby było więcej na termometrach i żeby tylko słońce nam królowało, w końcu bez opadów.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-267.
0: 9 lipca, 46 lat temu, Czesław Lang wygrał 37. Tour de Pologne. Teraz jest jednym z organizatorów tego kolarskiego święta. W tym roku w ramach 83. edycji kolarze od 3 do 9 sierpnia pojadą z północy na południe naszego kraju. Start w Gdyni, jazda przez 6 etapów w Tatry, a później jeszcze czasówka w Wieliczce. Fajna impreza. A u nas fajna muzyka wybrana na lato. Teraz Andy Dust, jego Zokaria. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.

0: Sigala i James Arthur w programie Po godzinach na wakacjach. Teraz dwie informacje sportowe. Po pierwsze, dzisiaj piekielnie ciekawy ćwierćfinał piłkarskiego mundialu. Francja zagra z Maroko. Szanse chyba 50-50. Mecz od 22:00. Szykuje się wyrównane spotkanie, więc to się może skończyć w środku nocy naszego czasu. Dla fanów Justina Biebera najważniejszy i tak będzie sam finał. Ogłoszono, że Justin dołączy do Madonny, Shakiry i grupy BTS, by zrobić show w przerwie tego spotkania. Nie wiemy, kto w finale zagra piłkarsko, ale jedno jest pewne. Nawet jeśli to będzie nudny finał, to muzycznie długo będzie się jeszcze o tym wspominało. Edward Maja u nas za chwilę, a później Kim K.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś kont już dziś. I

0: Jesz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
1: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Niskie ceny są codziennie.

0: 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Kiss the Sky i Jason Derulo. A kto nas jutro weźmie do muzycznego nieba na początek weekendu? Jeśli odpowiadacie, że Taneczne Radio, to macie rację. Jutro po 20:00 wakacyjne miksy, sety, remiksy i nowości, które serwujemy wam premierowo w piątek wieczorem. Polecamy się, to będzie świetny start weekendu, więc jeśli macie na jutro w planach jakąś imprezę, to polecamy się muzycznie. Zresztą za chwilę też będą Kygo, Khalid i Griffin. Będzie Save My Love.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl. Po reklamie.

specjaliści od gitar, szwedzka kapela Smith & Thell. Ja myślę, że spokojnie mogą spróbować też za oceanem, jako kapela grająca country. Pewnie szybko by znaleźli pokaźne grono fanów. U nas po 21 kolejna porcja muzyki wybranej na lato, a o pełnej polecam wiadomości i prognozę pogody. Zostańcie na fali.

0: Słuchasz Radia Jura.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
5: Jest już 21. Jest Marlena Chudzio. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości.
6: Ponad 300 razy interweniowali dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że najwięcej interwencji jest w rejonie Olsztyna i Warszawy. Ostrzeżenia synoptyków przed silnym deszczem z burzami obowiązują w całej północno-wschodniej Polsce. Będą aktualne co najmniej do jutra, do godziny 18. Senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Zawiła zrzeknie się immunitetu. To reakcja na wniosek prokuratora generalnego, który dziś złożył do Senatu wniosek o zgodę na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności. Śledztwo dotyczy sprzedaży gminnych lokali z czasów, gdy Zawiła był prezydentem Jeleniej Góry. Michał Krasoń.
7: Dobry wieczór,
6: Michale. Dlaczego Zawiła zdecydował się na taki krok?
7: Jak tłumaczy, chce odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości jak każdy obywatel. Śledczy chcą postawić mu zarzut nadużycia uprawnień. Zdaniem prokuratury Marcin Zawiła, będąc prezydentem Jeleniej Góry, miał bez przetargu przydzielić mieszkanie socjalne, które następnie zostało odsprzedane najemcom za 1% wartości.
8: Analiza uzasadnia takie podejrzenie, że pan senator, wydając tę zgodę na przydział tego lokalu, działał niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
7: Mówi Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Senatorowi grozi do 10 lat więzienia.
6: W Stargardzie w województwie zachodniopomorskim w nocy leków już nie kupimy. Od początku lipca zmieniły się tam godziny dyżuru aptecznego. Apteki czynne są maksymalnie do godziny 23. To oznacza, że w nagłej sytuacji trzeba jechać aż do Szczecina. To mniej więcej 40-minutowa podróż samochodem w jedną stronę. Co na to mieszkańcy?
9: Nie, no bez przesady. Gdzie do Szczecina? Przecież to jest kawałek drogi. To jest wyprawa.
10: W nagłych wypadkach, no trudno. No coś trzeba kombinować, jakoś trzeba się ratować.
11: Największym problemem to będzie wtedy, kiedy dziecko zachoruje i będzie potrzeba kupić nagle jakiegoś syropu, na przykład na gorączkę.
12: Nieraz gdzieś my idziemy wieczorem do lekarza czy coś w nagłych przypadkach, no i nie mamy gdzieś potem kupić leków, a do Szczecina dojechać, to jest według mnie bardzo ciężko.
6: Usłyszała w Stargardzie reporterka Anna Pałamar.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Piątek pogodowo w Częstochowie nie będzie jakiś super letni, ale też chyba nie będzie na co narzekać, bo na termometrach 21 stopni będzie słonecznie, ale też może popadać. W weekend nieco cieplej, też słońce, też opady. Początek przyszłego tygodnia cieplejszy. Jest szansa, że w przyszłym tygodniu w końcu wrócimy do 30 stopni na termometrach w Częstochowie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Skoro już po 21, to możemy wracać do muzyki wybranej na lato. Anne-Marie i Shania Twain na początek, a później Elliot, La Camisa Nera. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, polecam, zapraszam.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: O reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: O godzinie 22 sprawdźmy najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Marlena Chudzio.
3: Myśliwiec F-16 greckich sił powietrznych stanął w ogniu podczas awaryjnego lądowania na cywilnym lotnisku na greckiej wyspie Zakynthos. To doprowadziło do paraliżu lotniczego na popularnym wśród turystów także polskich kurorcie. Michał Krasoń, który śledzi te sprawy. Dobry wieczór, Michale. Jak doszło do tego wypadku?
4: Maszyna wykonywała lot szkoleniowy. Pilot zgłosił usterkę i został skierowany do awaryjnego lądowania na Zakynthos. Jak widać na nagraniach zamieszczonych w sieci, samolot lądował bez wysuniętego podwozia. Później sunął po pasie, za maszyną sypały się iskry. Ostatecznie cały samolot stanął w płomieniach, ale lotniskowym strażakom szybko udało się go ugasić. Pilot bezpiecznie opuścił maszynę. Specjalistyczny zespół greckich sił powietrznych usuwa samolot z pasa startowego.
3: A co z zaplanowanymi lotami?
4: Obecnie odwołane zostały dwa połączenia do Aten i Brukseli. Pozostałe loty mają status opóźnionych, a godziny odlotów są na bieżąco przesuwane. Na płycie oczekują jeszcze 4 samoloty do Szkocji, Anglii, Niemiec i Szwecji. Lądowania kolejnych maszyn, w tym tych lecących z Polski, zaplanowane są na jutro rano. Jak twierdzą władze lotniska, nie powinno być już problemów z ich przyjęciem.
3: Poziom stóp procentowych jest całkowicie słuszny, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński skomentował decyzję Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu tego wskaźnika na dotychczasowym poziomie. Wystąpienia szefa Banku Centralnego wysłuchał dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, czy szef NBP wskazał kierunek dla kolejnych decyzji Rady?
5: Adam Glapiński zaznaczył, że trzeba będzie obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim na rynku energii, której ceny mogą wpłynąć na inflację. Ale prezes NBP wskazał, że członkowie Rady są nastawieni raczej ku obniżkom.
6: Są to ostrożne gołębie. Każdy oczywiście trochę jest innym gołębiem. Jeśli o mnie chodzi, jestem zdecydowanie nastawieni gołębio.
5: Przypomnijmy, wczoraj Rada zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. W kolejnym miesiącu na pewno nie będzie zmiany. W sierpniu Rada będzie obradować, ale nie będzie to posiedzenie decyzyjne. To oznacza, że kolejna szansa na zmianę dopiero we wrześniu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Na koniec jeszcze garść istotnych informacji pogodowych, na przykład takich, że chłodna noc przed nami w Częstochowie, bo tylko 10-11 stopni minimalnie. Nocą nie będzie padać, za to jutro może słabo pokropić. Na termometrach w Częstochowie do 21 stopni. W sobotę 22 stopnie, też może popadać i też będzie słońce. W niedzielę podobnie. Początek przyszłego tygodnia nieco cieplejszy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Czwartkowy program Po Godzinach, ostatni w tym tygodniu, za nami, a jutro Taneczne Radio, jutro piątek, będziemy witać weekend, więc już się nie mogę doczekać. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za dziś, słyszymy się jutro po 17:00, dobrej nocy.
9: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu